0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

समय।

0: Nie wiemy, jak tam po drugiej stronie, ale my tutaj przy dźwiękach We Are The World złapaliśmy się za ręce i razem odliczamy już do weekendu, bo już troszeczkę się zbliża ten weekend. Prawda? I mamy już nieco plany, ale nie będziemy zdradzać. Może zdradzimy w trakcie programu poradnego. A na razie się przywitajmy. Dorota Bardecka, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim, dzień dobry. Tomek Dorgiewicz. Dzień dobry. Spoglądamy na zegary. Na zegarach już punktualnie 6.
2: 28 sierpnia to jest właśnie ten wspomniany piątek, a ponieważ mamy 6, to Dorota Wardecka przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Zarzuty dla prezesa PKOL-u w związku z zonda krypto. Krótki powrót lata, dziś upał na południu. Jeżozwierz grasuje po Warszawie, służby apelują o ostrożność. Zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został wczoraj przesłuchany w katowickiej delegaturze prokuratury krajowej. To kolejna odsłona afery wokół zonda krypto. Według medialnych doniesień prezes PKOL-u miał odzyskać całość zainwestowanego kapitału, podczas gdy innym klientom wypłaty zablokowano. Do tej pory wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
4: Postępowanie jest naprawdę trudne, ale nastąpił przełom i myślę, że kolejne tygodnie będą pokazywać kolejne działania prokuratury.
3: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Rosja nie zaatakuje NATO, zapewnia prezydent USA Donald Trump. Powołuje się na swoje kontakty z Władimirem Putinem, mówiąc, że miał z nim dobre rozmowy i że Putin nie będzie atakować terytorium sojuszu.
5: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Dodatkowe prawie 2000 zł dostaną we wrześniu emeryci. To 14. emerytura dla osób, które dostają emeryturę do 2900 zł brutto, jak przypomina Wojciech Dylong z ZUS-u.
6: 14. emerytura zawsze jest wypłacana z tak zwanego urzędu, dlatego seniorzy nie muszą składać do ZUS-u żadnych wniosków. Osoby uprawnione dostaną ją razem z własną emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym.
3: A im wyższa emerytura, tym 14. będzie niższa. Najniższa wyniesie 50 zł. Na koniec wakacji wraca gorące lato. Powyżej 30 stopni dziś na zachodzie i południowym zachodzie. Bardzo ciepło również w Małopolsce i na Podkarpaciu. Jutro znów chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
7: Burze niemal w całym kraju, zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Mazowsze po Małopolskę.
3: Ale mamy też rozgrzewającą informację na niedzielę. W najbliższą, czyli ostatnią niedzielę sierpnia, sklepy będą czynne, a kolejna niedziela handlowa dopiero w grudniu. Uwaga na jeżozwierza, który grasuje po Warszawie. Był widziany w okolicy Powązek. O zachowanie ostrożności apeluje Artur Sapiński z Ekopatrolu.
8: Przestrzegam wszystkich warszawiaków, żeby nie podchodzić. Jest to naprawdę niebezpieczne zwierzę. W swoim środowisku naturalnym nie boi się lwa.
3: Jeśli ktoś zobaczy jeżozwierza, najlepiej zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer 986.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Ruszamy w Bieszczady i trzeba będzie zwolnić na wysokości Sanoka. Trwa budowa obwodnicy tego miasta. Mamy tam ograniczenia prędkości i jedno wahadło.
2: Całkiem przyjemnie podróżuje się teraz autem po Kotlinie Kłodzkiej. Trasa z Wrocławia i przejazd z Kłodzka do Kudowy spokojne. Za to na drodze numer 33 między Bystrzycą Kłodzką a Międzylesiem mamy dwa wahadła.

0: Pogoda.
1: Piątek pogodny praktycznie w całej Polsce. Jeśli gdzieś pojawią się chmury, to na zachodzie, ale dopiero po południu albo wieczorem i tutaj może wtedy padać miejscami też zagrzmi. Dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północy, 26 w centralnej Polsce do 31 na Dolnym Śląsku.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, Słoneczna Brygada, to my. Po szóstej będziemy czytać komiksy, czyli generalnie oglądać obrazki, ale no tej wczesnej porze nie wymagajmy od siebie za wiele.
3: Nie wymagajmy. Dzień dobry. Po szóstej też ustalimy raz na zawsze, za co kochamy sąsiadów Czechów. Jest piątek, więc no, proszę Państwa, ahoj, ursem tadi, wszystko pro mnie, 4 minuty po szóstej i generalnie vaya con Dios.

0: i ruszył ze stacji piątkowy pociąg Bad Boys Blue. Gramy na Dzień Dobry w Radiu Złote Przeboje. Słoneczna Brygada was wita w ostatni piątek wakacji, 28 dzień sierpnia. Mamy cię, śpiewamy. Czas zajrzeć do kalendarza.
1: A dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów oraz Dzień Muszki.
2: No ale w Polsce mężczyźni rzadko decydują się na muszkę. No w końcu powszechnie wiadomo, że...
3: Pięk krawat jest mniej awanturujący się.
4: No proste. My bez krawatów, ale za to pełna kulturka, proszę państwa. Jak tam u was? Wstaliście? Którą nogą? Dajcie znać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer do nas. Dzwońcie, czekamy na wasze uśmiechnięte piątkowe, mogą być i zaspane głosy. Zaczynamy apel poranny, 11 minut po godzinie 6. No i gramy Beatę Kozidak. Siedzę i myślę. No i kawusie popijam.

0: Pink Floyd w Radiu Złote Przewoje. Taka ciekawostka, album The Dark Side of the Moon spędził ponad 990 tygodni na amerykańskim billboardzie, co jest jednym z najdłuższych, najbardziej imponujących wyników w historii. W ogóle Pink Floyd imponuje i dlatego mamy kilka jego płyt i nie wahamy się ich używać.
1: Tak jest i gramy na to jak na lato, gdyż ostatni, ale jednak weekend wakacji przed nami jest. Piątek, jest 19 minut po godzinie 6. To my, Słoneczna Brygada, za chwilę Ingrid w piosence Tu e fu tu. I mimo że piosenka w tytule ma fu, to wcale nie jest B i dlatego bardzo, ale to bardzo ją polecamy.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: to dziewczyny chciałyby zatrzymać czas. My też. To były Spice Girls, czyli Spice Dziewczyny. Jest 6:30, radio Złote Przeboje. Zaczynamy ostatni wakacyjny piątek przed ostatnim wakacyjnym weekendem. Kto śpi, ten nie wie, co traci. A kto nie śpi? 22 44 30. A apel poranny przed nami. Halo, dzień dobry.
1: No cześć, witam, pozdrawiam serdecznie. Piękny poranek w Gdańsku. Bardzo piękny. Dzisiaj tak prawdopodobnie ostatni dzień ciepła. Także 14, koniec pracy, trzeba wykorzystać.
2: Jak słyszymy w Trójmieście, tam weekend się już zaczyna. Gdańsk, Sopot, Gdynia. 22 44 30 to numer dla spóźnionych na apel poranny. A teraz hymn ludzi, którzy czują, że wakacje powinni mieć zawsze. Kocham wolność. Chłopcy z Placu Broni w radiu Złote Przeboje. Za 29:07.

0: urodził się na Karaibach i Karaiby kocha, czyli dla Ediego Granta to taki czas, kiedy z Polski by właśnie odlatywał koniec wakacji, ale my jeszcze gramy na to jak na lato. Za 23 minuty będzie 7.
1: Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w piątkowy poranek. Od samego rana tutaj przeglądamy płytotekę, żeby wybrać te najfajniejsze wakacyjne przeboje. Za chwilę Shakin' Stevens, wcześniej Wham, bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, ₩0,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Po tym, jak nasi sąsiedzi ze wschodu postanowili wbić klina między Reksia a Krecika, ruszyła akcja wyrażania sympatii do Czechów, jako że my tutaj, wasi prowadzący, jesteśmy wychowani na czechosłowackich dobranockach, no to proponujemy, żeby zebrać wszystkie nasze dowody sympatii do Czechów. Ja zacznę. Ja lubię Czechów za pewien płynny wynalazek z 1842 roku. Są najlepsi na świecie, jeśli chodzi o to.
2: Tak, a ja za Krecika, za Hrabala i za całą czeską piękną Pragę.
3: No. Ja z kolei za wyprażany syr z hranolkami, tatarską maczką, no i za Skodę 105.
4: No tak. Ja za brambory, utopence i karlowe wary Karela Gaota. A wy, kochani, ta jedna rzecz, za którą lubicie Czechów, to 22 44 30. Dzwońcie albo piszcie na adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmilszy telefon obiecujemy przedostatnią wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady. Tak, no tak to wychodzi.
1: Tak. A dowody naszej sympatii do Czechów będziemy właśnie zbierać przy tych dźwiękach, jak słyszycie, czyli czołówce z serialu Pod jednym dachem, czyli tak bardzo, jest. Bardzo wymownym tytule. 22, 4 czwórki i 3 zera.
0: Ojo! Mamy lato. Dzwońcie.

0: i przy takich przebojach to my się możemy budzić w piątkowy poranek. Betty Davis Eyes, Kim Carnes w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4-7. A co tam w najbliższych wiadomościach?
1: Temat zawsze powodzujący, czyli wydawanie pieniędzy.
0: Nie wydajemy. No. Kto?
1: My? Wy nie wydajecie? Nie. A wy faceci nie. Okej, dobrze, to sprawdzimy w takim razie, na co Polacy wydają pieniądze obu płci w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 7.

0: wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Reklama. Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
4: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
5: Reklama. Mamy siódmą, dzisiaj piątek, 28 dzień sierpnia, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
6: Prezes PKOL-u o północy wyszedł z prokuratury z zarzutami. Pierwsze zatrzymania w związku z aferą z dotacjami dla Powodzian. Olej napędowy tańszy, benzyna bez zmian, to ceny paliw na dziś. Prezes PKOL-u Radosław P. opuścił w nocy katowicką prokuraturę z zarzutami. Chodzi o płatną protekcję oraz zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Na miejsce był nasz reporter Grzegorz Kozioł.
7: Krótko po godzinie 16 Radosław P. został doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach.
8: Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, kto jest winny.
7: Stwierdził, a na pytanie dziennikarzy, czy czuje się ofiarą, odpowiedział bardzo dużą. Kilkanaście minut po północy funkcjonariusze wyprowadzili prezesa PKOL-u do samochodu przed budynkiem prokuratury i odjechali. Prawdopodobnie czynności z jego udziałem będą kontynuowane dziś. Nie wiadomo, czy skierowany zostanie do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława P.
6: A teraz inne śledztwo. Są pierwsze zatrzymania w związku z aferą w sprawie dotacji dla Powodzian, poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Te osoby po zatrzymaniu trafiają do prokuratury i są w dyspozycji prokuratora. Te osoby są przesłuchiwane.
6: Według doniesień medialnych po powodziach w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego dochodziło do nieprawidłowości w przyznawaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych. Trzy firmy z Dziwiszowa pod Jelenią Górą miały otrzymać łącznie 4,5 miliona złotych, choć w rzeczywistości prawdopodobnie nie ucierpiały przy powodzi. Tańszy olej napędowy, benzyna bez zmian, zgodnie z obwieszczeniem ministra energii. Maksymalna cena 95 na dziś to 6 zł 57 groszy. Za litr oleju maksymalnie zapłacimy dziś 7 zł 36 groszy. Następne obwieszczenie dotyczące cen paliw zostanie opublikowane dziś na weekend i poniedziałek, a od wtorku rządowy pakiet obniżający ceny paliw przestanie obowiązywać. Rekordy w liczbie zawartych umów kredytowych. W drugim kwartale tego roku banki zawarły ponad 83,5 tysiąca umów o kredyt hipoteczny, których łączna wartość sięgnęła niemal 40 miliardów złotych. A takiej liczby, jak pisze Puls Biznesu, nie było od 2007 roku. To też wpłynęło na sprzedaż mieszkań, która w pierwszym półroczu przewyższyła podaż. I jeszcze a propos wydawania pieniędzy, na co Polacy wydają je najczęściej? Przede wszystkim na żywność i produkty codziennego użytku. Na to przeznaczamy blisko 3/4 pieniędzy. Kolejne miejsca zajmują czynsz i inne opłaty.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Dwie polskie drużyny w Lidze Europy i żadnej w Lidze Konferencji. Tak będzie wyglądała jesień w europejskich pucharach. Lech Poznań po zwycięstwie u siebie 7-0 wczoraj zremisował w Szwajcarii z FC Thun 2-2, a Jagiellonia Białystok po raz drugi pokonała Iberię, tym razem w Tbilisi 2-1. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, a Górnik Zabrze uległ na wyjeździe Monako 1-4. Polskie siatkarki wciąż niepokonane na Mistrzostwach Europy w czwartym meczu fazy grupowej wygrały z Niemkami 3-0. Dziś ostatni mecz pierwszej rundy, którego stawką będzie zwycięstwo w grupie. Polki zagrają z Turczynkami.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
6: Pogodnie i słonecznie dziś w całej Polsce, tylko na zachodzie w drugiej połowie dnia mogą się pojawić deszczowe chmury, może to też zagrzmieć. Dziś cieplej wszędzie, od 23 stopni na północy, 26 w centrum, do 31 na Dolnym Śląsku.
2: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM.
11: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
5: Dzień dobry w piątek. Po siódmej poderwiemy was do tańca z Szubidubidu Agustinem Egurolą.
12: Po siódmej też sprawdzimy, kto kupuje stare urządzenia do odtwarzania muzyki. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato i teraz właśnie z urządzenia z lat 80. zagramy wam. Bee Gees, 4 po siódmej.

0: złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
1: Uwaga, uwaga, słuchacze radia Złote Przeboje. Mamy dla was podwójne bilety na, przypomnijmy, Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wielkie taneczno-muzyczno-kulinarne show, które odbędzie się 5 września już w Łódzkiej Manufakturze. Żeby wygrać złoty bilet na to wydarzenie, to musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl, tam odpowiedzieć na prościutkie pytanie, co twoim zdaniem sprawia, że latynoskie rytmy porywają do tańca.
2: Tu Agustin Egurola. Mam dla was zaproszenie na dinner show w Łodzi. Szaloną zabawę taneczną. Chcecie o nią zagrać? To zgłoście się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl.
3: Zapraszamy, dzięki Havana Dinner będziecie mogli wybrać się w niezapomnianą podróż po gorącej Kubie. Zasmakujecie dań kuchni latynoamerykańskiej, no i zabawicie się przy największych hitach latino. Nie czekajcie, wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście się do zabawy, no i walczcie o złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. Finał jeszcze tego poranka.
0: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: miała przeboje w latach 60., miała przeboje w latach 70., miała przeboje w latach 80., 90., 2000 i tak dalej, i tak dalej. Jak się to robi? Nie wiemy. Zazdrościmy po prostu. Cher, All or Nothing w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w piątkowy poranek 20 minut po siódmej.
1: No i zazdrościmy tym, którzy nigdy nie mieli przebojów na przykład w warsztacie samochodowym. Zagramy tak, żebyście nie zapomnieli, że przed nami ostatni weekend wakacji, ale w koło jest wesoło, perfektu. Już za kilka chwil bądźcie blisko.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

Radio Złote Przeboje. 93,2 FM. Złote Przeboje. For inspiration.

0: Z jak zaraz. Słynne pokolenie Z pojawi się teraz w porannym programie Radia Złote Przeboje.
1: Tak, otóż pokolenie Z kupuje z powrotem stare iPody.
0: Co?
1: Bo iPody było takie urządzenie, bo nie chce słuchać reklam, a nie płacić za streamowanie muzyki.
2: No właśnie, nie chcemy wyjść na wyjątkowych boomerów, ale dla nas iPod to jest stosunkowo nowe urządzenie. A teraz artysta, który po ponad 40 latach wygrywa, słuchajcie, z tym badem banem na streamingach światowych, jest znowu numerem jeden. Nie pierwszy raz zresztą. Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 27:08.

0: wsparcie. W hawajskiej koszuli, z ukulele, przy basenie. Tak jest widywany w ostatnio najczęściej Seweryn Krajewski, czyli frontman zespołu Czerwone Gitary. Jak tak słuchamy właśnie tego, jak emeryturę spędza pan Seweryn, to brzmi jak gotowy plan na weekend, prawda? Też tak byśmy
1: jest,
0: chcieli.
1: Tak jest, tak jest. Aczkolwiek tę piosenkę, którą zagraliśmy, Powiedz stary, gdzieś ty był, możecie potraktować jako pewne ostrzeżenie. Bo dobrze jest wiedzieć po weekendzie, gdzie się było i pamiętać cokolwiek. Za 20 minut będzie godzina 8, to my, Słoneczna Brygada, za chwilę The Communards.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Boli, swędzi,
12: piecze, a do tego nawraca.
13: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: dzwońcie.
1: Żwirki, muchomorki, sąsiedzi i inne kreciki. Od rana zbieramy wszystkie nasze dowody sympatii do sąsiadów Czechów. No to prosimy bardzo. 2244 i 3-0.
2: Ja bardzo lubię Czechy za krecika, za rumtajca i za piękną Pragę, którą uwielbiam odwiedzać. Skończyłam tam 18 lat, miałam tam urodziny na obozie.
3: Za kozacki film Dobry Wojak Szwej.
4: No ja tych Czechów to lubię za bardzo dużo rzeczy, na przykład te słówka takie po łamańce, szmaticzku, napaticzku, dachowe, astrańce, a w ogóle to filmy ich, Kobieta za ladą, Arabella, czy Szpital na peryferia, także no Czesi są świetni.
1: Świetnie, naprawdę świetnie. A tu przypomnę, bo ja też pamiętam, Kobieta za ladą to po czesku brzmi jak żena za pultem.
5: A Szpital na peryferiach to nemocnice na kraji mesta. To jedna rzecz, za którą lubicie Czechów, to co to takiego? 22 44 i 3-0, można też mailowo poranek@złoteprzeboje.pl. Za najmniejszy telefon obiecujemy wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady w pudełku z nami na okładce. 22 44 i 3-0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Skąd, skąd ten Leroy du Monde? Jak to skąd? Z Francji. Pan Gerard nas budzi w Radiu Złote Przeboje w piątkowy poranek za 5:08. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z pierwszym w Polsce przypadkiem, że ktoś stracił robotę przez sztuczną inteligencję. Mamy tu na myśli oczywiście chlebowość głośnego raportu o Polsce, ale z tym AI to działa też w drugą stronę.
1: No właśnie, działa też w drugą stronę, bo może być tak, że właśnie ta sztuczna inteligencja pomoże znaleźć pracę. O. A w jakim zawodzie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 8:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
3: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Mamy godzinę 8, 28 sierpnia, w ostatni wakacyjny piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Dorota Bardecka.
18: Minister sportu wzywa do odwołania prezesa PKOL-u. Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, miał mu w tym pomóc szef Zonda Krypto. Przybywa ofert pracy w IT, ale są też nowe wymagania. W Katowicach prezes PKOL-u usłyszał zarzuty. W Warszawie minister sportu Jakub Rutnicki wzywa przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego, by odwołać Radosława P. Były już takie próby, ale nieskuteczne. Więcej o tym Błażej Kulesza.
19: Zarząd zwołuje sam prezes lub wyznaczony wiceprezes, ale takiego ponoć w PKOL-u nie ma.
20: No mam nadzieję, że tutaj nastąpi weryfikacja jakaś i że nasze środowisko samo się oczyści.
19: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym.
20: Jak dla mnie i wielu osób, nie trzeba więcej argumentów, ale niektórzy potrzebują takiego wstrząsu jeszcze.
19: Sytuacja jest patowa, więc niewykluczone, że prezes stanowisko straci, gdy skończy się jego kadencja, czyli w kwietniu.
18: Radosław P. w nocy usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. To kolejna odsłona afery wokół Zonda Krypto. A teraz nowe doniesienia na temat szefa upadłej giełdy kryptowalut. Poszukiwany listem gończym były wiceminister z czasów rządu ekspertów PiSu Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju, a szef zonda krypto Przemysław Kral miał mu to załatwić, informuje TVN24. Plan się nie powiódł, bo Emiraty nie chciały u siebie kontrowersyjnego polityka. Romanowski jest poszukiwany w związku ze śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
18: Polski rząd zaostrza kurs wobec Mety. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski chce, by amerykański koncern zapłacił 250 milionów euro kary za nieskuteczną walkę z oszukańczymi reklamami i deepfake'ami. Wniosek w tej sprawie trafił do Komisji Europejskiej.
2: Odpowiedzi, które przyszły od Mety, są niesatysfakcjonujące. Nie rozumiem i nie zgadzam się jako obywatel, ojciec, człowiek i minister odpowiedzialny w Polsce za cyfryzację, żeby platforma śmiała się obywatelowi w twarz.
18: Polska chce, by sprawa została rozpatrzona w ramach unijnego aktu o usługach cyfrowych. Co najmniej 3300 ton leków wyrzucają rocznie Polacy. Tyle przynoszą do aptek do zutylizowania. Nie wiadomo, ile leków trafia bezpośrednio do kosza. Wśród przyczyn są m.in. zmiana terapii lub odstawienie leków przy jednoczesnej nadkonsumpcji. Polacy często kupują lekarstwa na zapas. Resort zdrowia szykuje zmiany, które mają zapobiec marnowaniu leków. Sztuczna inteligencja miała pozbawić informatyków pracy, tymczasem stało się odwrotnie, jak pisze Rzeczpospolita. Ofert pracy w tym sektorze przybywa, ale rosną też wymagania. W cenie jest m.in. umiejętność stosowania AI w biznesie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Pogodny i słoneczny początek weekendu. Chmury mogą się pojawić tylko na zachodzie, ale to dopiero w drugiej połowie dnia. Może tu też przelotnie padać albo zagrzmieć. A dziś na termometrach maksymalnie od 23 stopni na północy, 26 w centralnej Polsce, najcieplej na Dolnym Śląsku do 31 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry! Po 8 ustalimy, czym trzeba przywalić polityka, żeby się wzbudził i obruszył.
2: Także po 8 wręczymy złotą kawę Słonecznej Brygady za wyjątkowe wyrazy sympatii do naszych czeskich sąsiadów. Ahoj, ano. Dzień dobry, mówimy wam w piątek, piątunio, piąto longo i gramy Pet Shop Boys na dobry początek dnia i myślenia o weekendzie. 4 po 8.

0: Uwaga, uwaga, bo jedzie łamaga. To znaczy rowerzysta jedzie. Bardzo przepraszam, ale takie są fakty. Teraz będzie rajd większy niż w piosence Joyride Roxette. Co to się, kochanie, wydarzyło w słonecznej Italii? To teraz wam o tym opowiemy.
1: Burmistrz włoskiego miasteczka Como postanowił radykalnie ukrócić ruch rowerowy w centrum miasta. Aha. A to dlatego, że sam został potrącony przez rowerzystę.
2: I to jest dowód na to, że polityka nic nie tyka, chyba że go porządnie rąbnie. My dalej gramy na to jak na lato. Ostatni, mimo że ostatni już piątek wakacji, teraz niezapomniana Tina Turner w porannym, wakacyjnym programie Radia Złote Przeboje. 12 po 8.

0: Love is the answer.
1: Piękne, piękne. Na Jamajkę, proszę państwa, trzeba wyjechać, tam trochę pomieszkać, posłuchać, zbratać się z tamtejszymi muzykami, żeby tworzyć takie kawałki, tak zrobił Hit Hunter. No i dzięki temu taka muza powstała. Ale żeby się przy niej dobrze bawić, to podobno wystarczy założyć tylko bermudy i hawajską koszulę, co polecamy w ostatni weekend wakacji.
2: Polecamy.
1: Słoneczna brygada, 19 po 8.
2: Dzień dobry, jesteśmy już mocno w nastrojach weekendowych. Za chwilę takie słowa się pojawią jak funky, jak Konga. Funky Town, Konga, Miami Sound Machine. Tak wam zagramy w piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
2: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
4: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
11: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Dzisiaj od rana Reksio z Krecikiem postanowili pogonić niedźwiedzia. Od rana zbieraliśmy na antenie naszego Złotego Radia dowody naszej polskiej sympatii do Czechów. No i czas na podsumowanie.
2: No jest bardzo dużo takich rzeczy. Zabytki, które można tam pozwiedzać, ale najbardziej za co lubię Czechy, to seria gier Kingdom Come Deliverance 2, która została stworzona przez czeskie studio i dzieje się w Czechach.
3: Ajo.
4: Pane Habranek, to jest Waskot?
5: Nie, mój nie był taki plaskaty.
3: Ajo.
6: Ja uwielbiam naszych południowych sąsiadów za ich język. Jest najweselszy na świecie. Na przykład Superman to ekstra panek, a Terminator elektronicki mordulet.
7: Moim zdaniem Czechów charakteryzuje poczucie humoru, spokój, taki luz.
8: Nasi czescy przyjaciele, gdy coś im się bardzo podoba, używają słów to jest niemożliwe, to jest fantastyczka.
9: Za co kocham Czechów? Za niepowtarzalność. Jedyny w swoim rodzaju serial kukiełkowy Sąsiedzi. Pamiętacie?
10: Brambory, Żyzek i wspaniałe tebliczki.
11: Uwielbiam Czechów za ich optymistyczne ahoj, pomimo, że do morza daleko.
12: No tak. Jeszcze te momentalnie nieprytomna, zachlastana fifulka, to musimy dodać. No jak ich nie lubić, prawda? A za ten morski akcent, ahoj, z ostatniego telefonu wręczamy przedostatnią wakacyjną złotą kawę Słonecznej Brygady. A po weekendzie...
1: Po weekendzie wrócimy z zaskakującym tematem na ostatni dzień wakacji i z ostatnią wakacyjną kawą w prezencie.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Największy przebój w historii grupy Soulless Island, Runaway Train, no jak się okazało, najlepsza rockowa ballada 1992 roku. Tylko to najlepsze, tylko złote przeboje mamy dla was. No i takimi budzimy w ostatni piątek tegorocznych wakacji. To my, Słoneczna Brygada, za 19.09.
1: Może i ostatni piątek wakacji, ale naprawdę jest kilka powodów do uśmiechu w ten piątkowy poranek. Na przykład się cieszę, że weekend nadchodzi, się cieszę, że zagrają Depesze w Radiu Złote Przeboje. Depesz Mode już za chwilę u nas.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
2: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas. Lato gra na bis. A ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita. Mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach. 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników. M.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
9: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
10: Thank you.

0: Ewa Ben i Podaruj mi trochę słońca. Ryszard Rynkowski, Dziewczyny lubią brąz, a może rotary na jednej z dzikich plaż. Dobrze mówię, nie?
1: Tak,
0: dobrze
1: no jeszcze we're going to Ibiza, bo Ibiza ostatnio też modna, głośno o niej. To tylko kilka naszych ulubionych tak zwanych letniaczków. I pytanie, jakie są wasze? Wejdźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście swój ulubiony, ukochany wakacyjny kawałek, który według was powinien pojawić się na liście wakacyjnych złotych przebojów. I dzięki temu, uwaga, możecie wygrać 300.
0: I w ostatni dzień wakacji, czyli w poniedziałek, zagramy wam zestawienie najlepszych letnich złotych przebojów, które sami wybierzecie. Wchodźcie na złoteprzeboje.pl, zgłoście piosenkę, bez której nie wyobrażacie sobie lata i przy okazji można zgarnąć 300.
1: Zapraszamy. Lista wakacyjnych złotych przebojów startuje w najbliższy poniedziałek, punktualnie o 6 rano. Będziemy mieli przyjemnością uruchomić, odpalić, a teraz piosenka, której się słuchało na wakacjach w 1998.
0: Nie.
1: Kiedy to było? Drogie dzieci, live Desiree w Radiu Złote Przeboje za 7.9.

0: Jakoś tak było optymistycznie na świecie i z głośnika także w tej drugiej połowie lat 90. Tak właśnie się grało wtedy. Live Desiree zabrzmiała w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 4 minuty 9, a teraz zaglądamy do studia wiadomości.
1: I mamy ważne doniesienia z Wielkopolski, gdzie trwa dogaszanie pożaru w hali. W jakim regionie mieszkańcy lepiej, żeby nie otwierali okien, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Media Expert, dalej masz.
5: Czyta lektor AI.

0: chcę rzucić palenie.
1: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
4: Desmoxan. I już nie palisz.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty. Reklama.
6: Mamy godzinę 9, 28 sierpnia i to jest piątek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Dorota Wardecka.
7: Jest areszt dla 3 osób w sprawie pomocy powodziowej. Dziś decyzja sądu w głośnej sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Najlepiej nie otwierać okien. W Wielkopolsce trwa dogaszanie pożaru hali produkcyjnej. 3 osoby aresztowane w sprawie pomocy powodziowej. Wcześniej zatrzymanym zarzuty postawiła Prokuratura Europejska. To przedstawiciele 3 firm oraz były wysoki rangą urzędnik Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Zarzuty dotyczą oszustwa i posługiwania się fałszywymi oświadczeniami, by uzyskać pożyczki. 3 firmy złożyły wnioski o odszkodowanie po powodzi w 2024 roku, która do ich siedzib nie dotarła. Warszawski Sąd Okręgowy ma dziś rozpatrzeć wniosek prokuratury o umorzenie postępowania wobec Mieszka R. Jest podejrzany o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim w zeszłym roku. Mieszko R. zaatakował wtedy siekierą 53-letnią portierkę. Kobieta zmarła na miejscu. Według biegłych Mieszko R. był niepoczytalny. Chiny wstrzymały akcję ratunkową w Tybecie w związku z zagrożeniem drugą powodzią. Bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu na północy Nepalu i w Tybecie cały czas rośnie. W Nepalu potwierdzono dotychczas śmierć 475 osób. Tomasz Rychowski.
8: To może nie być koniec horroru. BBC donosi, że chińskie władze obawiają się, że po wielogodzinnych ulewach jezioro, które utworzyło się w obrębie gruzów, może wylać i spowodować kolejną powódź. Po tej stronie granicy ponad 550 osób jest zaginionych. Los setek osób pozostaje. Staje też nieznany w Nepalu. Można się spodziewać, że bilans ofiar śmiertelnych będzie więc rósł.
1: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Duży pożar hali produkcyjnej w miejscowości Bielsko w gminie Międzychód w Wielkopolsce. Z ogniem walczyło około 150 strażaków. Z powodu dużej chmury dymu mieszkańcy dostali alert RCB z apelem o zamknięcie okien. Jak mówi Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
9: Na szczęście chmura gazów pożarowych, pyłu przemieściła się na teren otwarty. Wciąż apelujemy, by przy tak dużych pożarach, jeśli jest to możliwe, zamknąć okna i drzwi, nie zbliżać się do miejsca prowadzenia działań, żeby nie być narażonym na wchłanianie substancji niebezpiecznych.
7: Trwa dogaszanie hali, nikt nie został poszkodowany. I jeszcze informacja sprzed chwili. Król Norwegii Harald V nie żyje. Poinformował Oslo. Król miał 89 lat.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Znakomity początek drugiego etapu eliminacji do Mistrzostw Świata w wykonaniu polskich koszykarzy. Biało-czerwoni pokonali w Rydze Izrael 106-86 i skąpetę punktów, bo zwycięstwa z pierwszej rundy wciąż się liczą, prowadzą w tabeli. W niedzielę Polska zagra w Gdańsku z Mistrzami Świata i Europy, Niemcami. Chińska tenisistka Xiu Wang będzie rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie wielkoszumowego US Open. Maja Chwalińska zagra z Taylor Townsend, Magdalena Fręch z Iwą Jowicz, Magda Linet z kwalifikantką, Hubert Hurkacz z Damirem Dżumurem, a Kamil Majszak z Hamadem Medjedowiczem. Dziś o awans do głównej drabinki powalczy jeszcze Martyna Kubka.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
7: Dziś pogodnie i słonecznie w większości regionów. Chmury mogą się pojawić na zachodzie w drugiej połowie dnia i wtedy może to przelotnie padać, może też zagrzmieć. Na termometrach od 23 stopni na północy, 26 w centrum do 30.
1: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
0: Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
11: No i się nie dowiedzieliśmy, gdzie to 31 w cieniu no będzie.
6: Ale temperatura poprawia humor na Dolnym właśnie, Śląsku.
11: No. Na Dolnym Śląsku wszyscy w dobrych nastrojach, tak jak my tutaj w studiu, gdyż weekend zacznie się za 3, 2 i właśnie się cieszymy z tego letniego weekendu. Wiadomo, bo potem czeka nas 48 miesięcy zimy.
6: No, dlatego my nieprzerwanie do ostatniej minuty wakacji gramy na to jak na lato. Teraz Black and White i Kombi. Twój normalny

0: Mike Rutherford na gitarze, znany ze współpracy z grupą Genesis, a kiedy miał trochę wolnego, to swoje projekty nagrywał z kolegami mechanikami. Dobrze mieć w ogóle kolegę mechanika, wiedzą ci, którzy wrócili po wakacjach i muszą naprawić samochód przed nowym rokiem szkolnym, a kasa pusta. No my gramy na to jak na lato cały czas, jest 11 minut po godzinie 9.
1: A propos wspomnianych mechaników i miłośników motoryzacji, tej dużej motoryzacji, to swego czasu zrobiono taki sondaż w Stanach Zjednoczonych na ulubioną piosenkarkę wśród kierowców dużych ciężarówek, no i wygrała ona. Zaraz poznacie po pierwszych nutkach. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 po 9. Let's go.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Night na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
1: W tym tygodniu mieliśmy dla Was właśnie podwójne zaproszenia na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola. Długa nazwa, długi wieczór, duże atrakcji, wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 5 września w łódzkiej manufakturze.
2: No ale żeby wygrać taki złoty bilet na to wydarzenie, to

0: Musieliście się najpierw zgłosić na stronie złoteprzeboje.pl, tak jak zrobiła to nasza słuchaczka. Sandra Starczyna, koło Warszawy, dzień dobry.
1: Cześć, witam was.
2: Cześć, dzień dobry, która już, jak słychać po głosie, przebiera nogami, żeby się tam wybrać do tej łodzi. Słuchaj, Sandra, przed nami właśnie leży złoty bilet na, uwaga jeszcze raz, Havana Dinner and Show by Agustina Grola, ale żeby go zgarnąć, odpowiedz na jedno proste pytanie. Co twoim zdaniem właśnie sprawia, że te latynoskie rytmy tak porywają do tańca, że mamy wszyscy niespokojne nogi?
1: Moim zdaniem to rytm bębnów od razu pobudza ciałko do tańczenia, nóżki same chodzą, pupcia się rusza.
0: To takie konga bonga dzikie węże, nie?
1: Tak,
0: to od razu człowieka niesie na parkiet. Sandro, droga, brawo dla ciebie za tę opowieść, odpowiedź. Wygrywasz podwójne zaproszenie na, uwaga, Havana Dinner and Show by Agustina Grola w Łodzi. Doskonałej zabawy. Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję wam. Super.
2: Zabierz latynoskie nogi, latynoskie biodra.
1: Oczywiście, zabiorę najbardziej.
0: No jasne. No i do zobaczenia 5 września w Łodzi. Dzięki.
3: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Morliny duża paczka. 99 groszy za 100 gramów. Limit 3 kg na kartę. Oraz kawa ziarnista Lawacca Crema e Gusto Classico 1 kg. 59,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Wizir. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie jedno za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
8: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
9: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
8: Aflofa.
10: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
12: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
11: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: W końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Let's go. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: plan na nadchodzący ostatni weekend tegorocznych wakacji. I wanna dance with somebody who loves me. Bawimy się w gronie tych, z tymi, których kochamy. Po prostu i już. Tego wam życzy Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, uznając piątkowy poranek za obudzony.
1: Po tym weekendzie już świat nie będzie tak. Ale dobra, nie będziemy.
2: Jeszcze jednego dnia będzie.
1: Nie, w poniedziałek w ogóle będzie fajnie, bo będziemy grać tylko 100% wakacyjnych przebojów. Tak, zapraszamy od 6 rano, od bladego świtu. A na razie do was machamy, życząc miłego weekendu. Dorota Wardeska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim.
3: Dziękuję.
1: Tomek Florkiewicz, a zostawiamy was z Gosią Kościelniak.
4: Ja też wam bardzo dziękuję. I przed nami, jeśli chodzi o moje powitanie z wami, piosenka, jak to niektórzy mówią, bardzo rozmarzonych grzybiarzy, którzy marzą o tym, aby wreszcie tej jesieni znaleźć, no chciałbym powiedzieć grzyba, ale chyba prawdziwek swojego życia. Kiedyś cię znajdę.

0: Foreigner tuż przed godziną 10. Za 3 minuty będzie 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Radio Złote Przeboje. Zaraz potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany, aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: Norwegowie w żałobie, nie żyje król Harald V. Premier o przyszłorocznym budżecie. Rząd przyjmie dziś projekt. Sąd zdecyduje w sprawie Mieszka R. oskarżonego o brutalne zabójstwo na UW. Miriam Lipińska. Nie żyje król Norwegii. Harald V miał 89 lat. O śmierci monarchy, który od 17 sierpnia był w szpitalu, poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej. W ostatnich dniach jego stan wyraźnie się pogarszał. Te doniesienia poruszyły Norwegów. Od wczoraj mieszkańcy Oslo gromadzili się przed Pałacem Królewskim. Wieczorem kilka tysięcy zebranych odśpiewało tam hymn Norwegii. Harald V był w chwili śmierci najstarszym panującym monarchą Europy. Tron po nim obejmie jego syn, książę koronny Håkon. Napięty, ale odpowiedzialny w ten sposób o przyszłorocznym budżecie państwa, mówi premier Donald Tusk. Na rozpoczętym posiedzeniu rząd ma przyjąć projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Wśród jego priorytetów mają być m.in. bezpieczeństwo, zdrowie i inwestycje energetyczne oraz drogowe. Szef rządu ocenił, że sytuacja geopolityczna, w tym wojna na Ukrainie i konflikt irański podnoszący ceny ropy naftowej, a w konsekwencji paliw, utrudnia Polsce zarządzanie finansami. Minister sportu po raz kolejny apeluje o zmianę prezesa PKOL-u. Obecny szef od wczoraj jest już Radosławem P. Po tym jak prokuratura postawiła mu zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto, dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Radosław P. może sam podać się do dymisji lub zostać odwołany przez zarząd PKOL-u. My jako resort możemy tylko prosić i apelować, mówi minister sportu Jakub Rutnicki.
12: My od miesięcy mówimy o tym, aby podał się do dymisji. Co się musi jeszcze stać?
11: Na razie PKOL milczy. Nieoficjalnie czeka na dalsze kroki. Po północy Radosław P. w asyście policjantów został wywieziony z katowickiej prokuratury. Nieoficjalnie wiadomo, że noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań. Możliwe, że dziś pojawi się wniosek o tymczasowy areszt. Sam Radosław P. twierdzi, że jego zatrzymanie to sprawa polityczna. Sąd ma dziś rozpatrzyć wniosek o umorzenie postępowania wobec Mieszka R., podejrzanego o brutalne zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Doszło do niego w maju zeszłego roku. 22-letni wtedy student Wydziału Prawa zabił siekierą 53-letnią portierkę uczelni i poważnie ranił uczelnianego strażnika, który ruszył kobiecie na pomoc. Biegli ocenili, że w chwili zabójstwa Mieszko R. był niepoczytalny. Prokuratura wnioskuje o umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Niebawem poznamy ceny maksymalne paliw na weekend. Ostatni weekend wakacji i zarazem ostatni weekend z programem CPN. A dziś za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 75 groszy, za benzynę 98 7,37, a za olej napędowy 7 zł i 36 groszy za litr.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
13: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
5: Pogoda.
14: Piątek mamy gorący, a miejscami nawet upalny. Większość dnia słoneczna i spokojna, ale od zachodu zaczyna napływać więcej chmur. 23 stopnie na północnym wschodzie, w centrum do 28 stopni, do nawet 31 na południu i na zachodzie. I tam możliwe przelotne opady i burze.
13: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: 4 minuty po godzinie 10 zaczynamy piątkowe przedpołudnie. Za tydzień to piątkowe przedpołudnie, to już będzie wrzesień i... Aha. I nasze dzieciaki będą już rozkręcone, bo już czwarty dzień w szkole będą spędzać i my także będziemy już rozkręceni we wrześniowej pracy. Zapraszam.

Gęsty sos reggae. Tak, tak pięknie opisano tę muzykę Inner Circle, że to jest ewidentnie popowa i taneczna grupa, ale polana gęstym sosem reggae. No, pływaliśmy sobie przed chwilą w tym gęstym sosie. Bardzo to było przyjemne. Ale ten zespół Inner Circle został uznany przez tygodnik Billboard za najlepiej na świecie sprzedającą się grupę reggae w ciągu 10 lat, bo od 1990 do 2000 sprzedał 6 milionów egzemplarzy płyt. Teraz w Radiu Złote Przeboje

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
9: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

śpiewali do dzieci, gdy te były jeszcze zaledwie embrionami. Jednym z takich embrionów była właśnie Natasha Bedingfield i tak opowiada o swoich rodzicach, którzy według niej zachęcali czwórkę swoich dzieci do rozwoju talentów artystycznych od najmłodszych lat, od najmłodszych miesięcy, a właściwie od dni, bo właśnie twierdzi, że rodzice jej śpiewali do nich, do całej czwóreczki, gdy jeszcze byli zaledwie mieszkańcami brzucha mamy. Natasha Bedingfield dorastała w południowo-wschodniej dzielnicy Londynu, a rodzice pochodzili z Nowej Zelandii. Kochali muzykę do tego stopnia, że Nataszy też to potem weszło w krew. Numer uno teraz w Radiu Złote Przyboje. Największe przyboje lat 80. i 90. to teraz rok 84. Akurat tę piosenkę większość z nas zna na pamięć. A na pewno refren. 129 minut, 11.

To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Boli, swędzi,
14: piecze, a do tego nawraca.
15: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Pląsał cały świat, pląsaliśmy i my. Bite były kolejne rekordy osób tańczących jednocześnie ten taniec. Organizowano konkursy, poświęcono specjalne programy telewizyjne tej piosence. No niewielu się wówczas orientowało, że to nie jest przebój odpowiedni dla dzieci, jeśli chodzi o tekst, bo refren zachęca dziewczynę o imieniu Makaryna, żeby cieszyła się życiem swym, tańczyła. Zwrotkę opowiadają właśnie o niej, o dziewczynie, której chłopak jest w wojsku. A ona w tym czasie flirtuje z jego kumplami. Jeśli chodzi o duet Los del Rio, to panowie zaistnieli już jako nastolatkowie w jednym z programów radiowych. Później pojawili się w telewizji, nagrali płytę, ale zyskali bardzo lokalną tylko popularność. I oni właśnie wprowadzili do dyskotek rumbę. I na międzynarodowy swój sukces czekali 30 lat. Mieli prawie 50 lat, gdy Makaryna zaczęła podbijać świat, a był rok 93. Radio Złote Przyboje.

0: David Bowie, China Girl, rok 83, a za każdym razem magia się rozpościera wszędzie, kiedy słyszymy tę piosenkę. Za 3 minuty 11 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
6: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Chcę rzucić palenie.
9: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
12: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
1: Reklama.
14: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
15: Premier chce kolejnej próby odrzucenia weta w sprawie kryptowalut. Burza po słowach wiceszefa MON o głowicach nuklearnych. Norwegowie opłakują zmarłego króla Haralda V. W południe zabiją dzwony w kościołach. Miriam Lipińska. Po tym jak afera zonda krypto zatacza kolejne kręgi, premier Donald Tusk chce kolejnego głosowania nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. To reakcja na zatrzymanie i prokuratorskie zarzuty dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława P. Według premiera sprawa zonda krypto zaczyna budzić grozę i jest ściśle powiązana z politykami PiSu.
16: Ten bardzo ponury serial będzie wyjaśniany i dowiemy się jeszcze niestety wielu przykrych rzeczy. Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie, w historii zonda krypto mamy zabójstwo. To, o czym mówiliśmy wiele miesięcy temu. Pamiętacie, niektórzy machali ręką, a Tusk przesadza, a po co robił to tajne posiedzenie Sejmu. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. Nic.
15: Tajne posiedzenie Sejmu w sprawie zonda krypto odbyło się w grudniu zeszłego roku. A prokuratura wznowi dziś przesłuchanie prezesa PKOL Radosława P. Wczoraj usłyszał już zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Polityczna burza po słowach wiceszefa resortu obrony w sprawie głowic nuklearnych w Polsce. Wiceminister Paweł Zalewski ujawnił, że polski rząd nie planuje przechowywać ich na naszym terytorium, ale jednocześnie chce uczestniczyć w programie odstraszania NATO. Głos w tej sprawie zabrał już w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Maciej Kluczka.
17: Minister obrony podkreślił, że Polska jest niezmiennie zainteresowana udziałem w programie NATO Nuclear Sharing. I choć wiceminister Paweł Zalewski mówił tylko o miejscu stacjonowania głowic, a nie o uczestnictwie Polski w całym projekcie, to jego słowa stały się powodem do ataku ze strony prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który stwierdził, że tu cytat, funkcjonariusze państwa polskiego powinni znać zasadnicze kierunki polityki.
15: Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, mimo ryzyka i braku gwarancji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki.
18: Jadę wspierać tą działalność i ci ludzie potrzebują mojej obecności. właśnie tam. Nie jest to w 100% domknięty totalitaryzm. Jeżeli między innymi Mikołaj Statkiewicz jest na wolności i potrafi komentować działania rządu w internecie. A więc ja zamierzam właśnie tą przestrzeń wolności próbować poszerzyć.
15: Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi odzyskał wolność pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskich więzieniach. Norwegia w żałobie po śmierci króla Haralda V. O śmierci 89-letniego monarchy poinformował dziś rano dwór królewski. Harald V był bardzo popularny, urzekł ludzi skromnością, tolerancją i zdolnością do rozwiązywania konfliktów. Norweskie władze i instytucje podkreślają jego rolę w jednoczeniu kraju. W związku z jego śmiercią na nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się rząd, po którym ministrowie spotkają się z nowym królem Hakonem VIII. Dokładnie w południe we wszystkich kościołach w Norwegii ku pamięci Haralda V rozlegnie się bicie dzwonów. I na koniec jeszcze przypomnienie, w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. To jedna z 7 takich w roku. Kolejna niedziela handlowa dopiero 6 grudnia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Piękny, słoneczny letni piątek. Gorąco na zachodzie. Do 30 stopni, 31 w Legnicy. Na zachodzie wieczorem zrobi się pochmurno i może zagrzmieć. W centrum słońce i do 26 stopni. W Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 23. Piątkowe przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, więc za chwilkę Aserie He i The Ketchup Song, czyli idealny utwór na to, żebyśmy ciągle jeszcze cieszyli się każdym gorącym momentem. Radio Złote Przeboje, Gosia Kościelniak, zapraszam.

Czy panowie z The Rolling Stones mają siły jeszcze koncertować? Ha, mało tego, w lipcu wydali 25. album studyjny pod tytułem Foreign Tongues, a ten album składa się z 14 premierowych utworów, nagranych w ciągu zaledwie miesiąca w Londynie. Oczywiście, że nie zabrakło specjalnych gości, bo na płycie pojawiają się m.in. Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, wiadomo, The Beatles, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers i Mr. Stevie Winwood, który teraz przed nami w radiu Złote Przeboje śpiewa, ale jak, Valerie.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

0: teraz dzwonię do słuchacza, który bawił się z nami i wygrał.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Dzwonię, Michał, ponieważ wiem, co będziesz robić w sobotę za tydzień. A ty wiesz? To będzie 5 września.
2: Okej, czyli do Łodzi, tak?
0: Tak, i teraz powiem ci, co będziesz robić. To będzie niezapomniana podróż. Ty i osoba, którą zabierzesz, poczujecie klimat pełnej temperamentu Hawany na Kubie. No i oczywiście poznacie wyjątkową historię miłosną, którą rozpoczęłaś na tej gorącej wyspie, już nie wspominając o daniach kuchni latynoamerykańskiej. I to wszystko do samego rana. Czy wchodzisz w to?
2: No wchodzę.
0: I co, myślisz, że zbijesz piątkę z Agustinem?
2: No myślę, że tak. Radio leci codziennie w robocie i no tak jakoś wyszło.
0: A wiesz, kogo weźmiesz?
2: Zaproponuję żonie i pewnie pojedziemy z żoną.
0: Gratuluję, Michał, i życzę genialnej zabawy i pozdrawiam cię serdecznie. A dzisiaj jeszcze kolejną osobę, która wygra taki złoty bilet, poznamy.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: A na razie Art Company. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media.

Ostatnia piosenka. Ostatnia, w której w pełnym składzie wystąpiły wszystkie członkinie grupy Spice Girls. Pomimo sukcesu tego wielkiego przeboju Viva Forever, po premierze singla Gary Halliwell podjęła decyzję o opuszczeniu zespołu, co dla fanów było dużym rozczarowaniem, zwłaszcza, że Spice Girls wówczas były w trakcie swojej światowej trasy koncertowej. No i pojawienie się w utworze wszystkich pięciu wokalistek sprawiło, że Viva Forever stała się pamiątką po jednym z najsłynniejszych czasów w historii muzyki pop. Radio Złote Przeboje, Spice Girls.

0: Eurythmics tuż przed południem w Radiu Złote Przeboje. Za 4 minuty będzie 12. I najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w Polsce i na świecie, a potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
11: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
12: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
13: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
15: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Ukraina informuje o zniszczeniu rosyjskiego bombowca strategicznego. Jesienią możliwe problemy kierowców w urzędach, zabraknie dokumentów. Polscy koszykarze coraz bliżej awansu na Mistrzostwa Świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o udanym ataku na rafinerię ropy naftowej w rosyjskim obwodzie Jarosławskim oraz zniszczeniu bombowca strategicznego wykorzystywanego przez Rosję do uderzeń na Ukrainę. Zełenski podziękował wszystkim żołnierzom za celność i podkreślił, że jest to odpowiedź na rosyjskie ataki, by Rosjanie odczuli, czym jest ich wojna. Pierwszy w Polsce punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej powstał w Lublinie. W skrócie nazywa się Pomoc. To miejsce przy jednej ze szkół, w którym na wypadek kryzysu, w tym konfliktu zbrojnego, będzie można się schronić, odpocząć, wypić herbatę czy naładować telefon, gdy nigdzie indziej nie będzie prądu.
17: Rosja jest nieprzewidywalna w tym, co robi, i trzeba się przygotowywać na najgorsze, oby ono nie nastąpiło.
16: Tłumaczy prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Punkty pomocowe mają powstać w każdej dzielnicy, są tworzone we współpracy z Ukraińcami i wzorowane na ich doświadczeniach. Z całego świata napływają do Oslo wyrazy współczucia po śmierci króla Norwegii. Heralda V. Kondolencje złożyli m.in. polski prezydent Karol Nawrocki, a także król Wielkiej Brytanii Karol III. Brytyjski monarcha nazwał zmarłego drogim kuzynem. Harald V zmarł nad ranem w wieku 89 lat. Paraliż urzędów wydających dokumenty kierowcom grozi już jesienią takim placówkom w całym kraju, alarmuje Unia Metropolii Polskich. Chodzi o te druki, na które monopolu nie ma już Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, czyli na przykład naklejki legalizacyjne na tablice rejestracyjne, karty kwalifikacji zawodowych kierowców, międzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem. Urzędom kończą się ich zapasy, a wytycznych i jak zamówić nowe dokumenty nie ma. Tematem zajął się Tomasz Fęsk.
18: Po zmianie przepisów PWPW ma wyłączność na wytwarzanie tylko części dokumentów, takich jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny czy dowód osobisty. Pozostałe, na przykład wspomniane karty kwalifikacji kierowcy czy naklejki legalizacyjne, urzędy mogą zamawiać na wolnym rynku. To, co wydaje się łatwe w teorii, jest skomplikowane w praktyce, między innymi dlatego, że dokumenty muszą być zabezpieczone przed podrobieniem, co oznacza, że takie zamówienie trzeba precyzyjnie opisać. Tyle, że urzędnicy do tej pory na zabezpieczeniach dokumentów znać się nie musieli.
16: Resort infrastruktury zapewnia, że pracuje nad wytycznymi. Samorządy ostrzegają, że czasu jest coraz mniej. Świetny mecz zagrali polscy koszykarze na otwarcie drugiej fazy eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Nasz zespół pokonał na wyjeździe Izrael i jest coraz bliżej awansu. Michał Waszkiewicz.
9: Polacy pierwszą rundę zakończyli z kompletem zwycięstw i wciąż mają perfekcyjny bilans po otwarciu drugiej fazy, bo po kapitalnym spotkaniu wygrali w Rydze z Izraelem 106-86. Wszystkie nasze przygotowania były podporządkowane właśnie pod ten mecz, mówi trener Igor Milicic. Bezpośrednio tego meczu przygotowywaliśmy się przez ostatnie 2 miesiące. Wielki zespołowy wysiłek. Awans jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nie uda się pokonać faworytów, bo przed Polską arcytrudne zadanie.
16: W niedzielę w Gdańsku rywalem Polaków będą Niemcy, mistrzowie świata i Europy. W listopadzie zagramy z nimi na wyjeździe oraz zmierzymy się z Chorwacją. Niewykluczone, że do awansu wystarczy polskim koszykarzom jeszcze jedno zwycięstwo z Izraelem u siebie, ale ten mecz dopiero w lutym.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
19: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda.
20: Piękny, wakacyjny, gorący piątek. Do 23 stopni na Suwalszczyźnie, 24 w Trójmieście, w Warszawie i w Łodzi do 27, 29 na zachodzie do 30 w Legnicy. Możliwy przelotny deszcz i burza wieczorem na zachodzie Polski.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: 4 minuty po godzinie 12 zaczynamy sobie piątkowe popołudnie, a Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Na weekend też mamy przeróżne niespodzianki, a i dzisiejsze się jeszcze nie skończyły.

może mieć 82 lata i właśnie rozpocząć jakąś nową drogę kariery? Można. Bruce Johnston przez ponad 6 dekad, wyobrażacie sobie, 60 lat. Z hakiem. Był jednym z filarów legendarnego zespołu The Beach Boys, który przed chwilą w Radio Złote Przeboje, no i ogłosił swoje odejście z grupy w tym roku. 82-letni muzyk zapowiedział w oświadczeniu przesłanym magazynowi The Rolling Stone, to jest ważne, bez S na końcu, że zamierza skupić się na komponowaniu i nowych projektach artystycznych. No i ta decyzja oznacza istotną zmianę w składzie zespołu The Beach Boys, bo po odejściu Johnstona jedynym muzykiem z oryginalnego składu The Beach Boys zostaje Mike Love. A teraz Blondie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Hej, musisz się tak na nie gapić.
3: No oderwać wzroku nie mogę.
2: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
3: Ale są takie atrakcyjne.
4: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorozumienie. Zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
12: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
13: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: co my będziemy robić w niedzielę najbliższą? No ci, którzy będą w pobliżu Warszawy, są bardzo serdecznie zaproszeni. Można też przyjechać z jakiejś dalszej okolicy, bo na plaży Wawer, na plaży romantycznej w Warszawie, no będzie fantastyczny kolejny koncert. Radio Złote Przeboje będzie tam z wami. No i zapewniamy przeróżne niespodzianki, a przede wszystkim spotkanie z nią.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich, w każdym wieku, na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.

0: autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
4: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja.

0: AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: ekspresu w centrum.
1: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum. Milk
2: Patrol! Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

Michael Barrett śpiewał. Tak, brzmi prawdziwe nazwisko Shakina Stevensa. Michael jako nastolatek pracował jako mleczarz. Mył okna, no z czegoś trzeba było żyć, i montował meble. No a jeśli chodzi o śpiewanie, to najpierw śpiewał w kościele, w którym występował razem z zespołem The Rocket Denims, później z zespołem Olympics, a później The Cossacks. Potem przyszedł czas na podbój uczelni w Walii i koncerty na uniwersytecie, za które otrzymywał z zespołem całe 14 funtów. Nie można narzekać. Mike Oldfield, Maggie Reilly, Radio Złote Przyboje za 11 minut 13.

Ludzie pragną piękna, wielki przebój z 98 roku. Ludzie pragną piękna, muzyki, no i informacji także, więc najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboi już za 5 minut o 13.

0: mama. Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Reklama. Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: Benzyna w weekend będzie droższa, diesel w lepszej cenie. 35 lat przygotowywał się do zawodu. Norwegia ma nowego króla. Tysiące kasków rowerowych dla uczniów to prezent na nowy rok szkolny. Posłuchajcie, kto dostanie je w pierwszej kolejności. Agnieszka Trojanowska, BIS. Już tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN, ale jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach panującej obniżki, ponieważ ceny benzyn w weekend i w poniedziałek wzrosną względem dzisiejszych, a diesla spadną. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64 zł. Benzyny 98 7,46, a oleju napędowego 7,31. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. przed południem został ponownie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Wczoraj po 8 godzinach przesłuchania usłyszał dwa zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Śledczy zapowiadają dziś kontynuowanie przesłuchań na miejscu przed prokuraturą w Katowicach. Jest Grzegorz Kozioł. Grzegorz, powiedz, czego można się dziś spodziewać?
10: No, podstawowym dziś pytaniem, które można sobie zadawać, to pytanie dotyczące środka zapobiegawczego, o który wobec prezesa PKOL-u mogą wnioskować prokuratorzy. Nie wiadomo, czy do tego dojdzie, ale zagrożenie karą do 8 lat więzienia i obawa matactwa to są ważne przesłanki, by chcieć zastosować tymczasowy areszt. Przypomnę, że zdaniem śledczych, jak wynika z nieoficjalnych informacji, Radosław P. miał otrzymywać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto, czyli zegarek o wartości 40 000 zł, oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłacał płaty zostały zablokowane, czyli miał on zostać potraktowany w sposób uprzywilejowany. Co ciekawe, w prokuraturze w Katowicach pojawił się dziś były agent CBA Artur Chodziński, który miał pośredniczyć w kontaktach prawicowych polityków z Przemysławem Kralem, prezesem Zonda Krypto. Jak ustaliła telewizja TVN24, nie był on wzywany, sam podjął decyzję o wizycie w Katowicach.
9: Prezydent zawetował nowelę ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. Zaznaczył, że nie jest przeciwny rozwiązaniu, ale ustawa musi być dobrze przygotowana. Jego zastrzeżenia dotyczą m.in. zabezpieczenia danych i kosztów. E-dziennik zintegrowany z systemem informacji oświatowej miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Po dzisiejszej śmierci króla Norwegii Haralda V tron objął już jego syn Hakon VIII. 53-letni monarcha przygotowywał się do tej roli 35 lat. Startuje z wysokim zaufaniem społecznym, ale w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższych najbliższych. Chodzi o kontakty jego rodziny z amerykańskim finansistą i przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem, chorobę jego żony, a także problemy syna jego żony. Nie ma on tytułu ani prawa do tronu, ale wychowywał się w rodzinie następcy tronu. W czerwcu sąd skazał go na 4 lata więzienia za 2 gwałty, przemoc wobec partnerki i inne przestępstwa. 65 tysięcy kasków rowerowych otrzymają uczniowie w całym kraju w ramach ogólnopolskiej akcji Kask dla zwiększenia bezpieczeństwa młodego rowerzysty. Inauguracja przekazywania kasków odbyła się już dziś w Szkole Podstawowej 21 w Katowicach. Akcja jest realizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Kaski mają trafić przede wszystkim do uczniów, którzy w tym roku zdobyli kartę rowerową.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Piękny, słoneczny letni piątek. Gorąco na zachodzie. Do 30 stopni, 31 w Legnicy. Na zachodzie wieczorem zrobi się pochmurno i może zagrzmieć. W centrum słońce i do 26 stopni. W Trójmieście i na Suwalszczyźnie do 23. Wchodzimy sobie coraz głębiej w to piękne popołudnie piątkowe. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Teraz ręce do góry klaszczemy. Otto Van, hands up. Gosia Kościelniak, zapraszam.

utwór, który przed nami, podobno przez jakiś czas dosłownie czyścił parkiet z ludzi. To znaczy okazał się po prostu totalną klapą i kiedy zespół go wykonywał, ludzie opuszczali publiczność po prostu, to miejsce dla nich. Zespół na jakiś czas wykreślił go więc ze swojego repertuaru, ale potem utwór został troszkę przerobiony na wolniejszą piosenkę. Zespół początkowo podchodził do niej niechętnie. Katrina, wokalistka, była wtedy w fazie fascynacji mrocznym Velvet Underground. Nosiła gruby eyeliner i czarny sweter, więc radosny utwór o słońcu niezbyt jej pasował, ale potem się przekonała i był przebój. Radio Złote Przeboje. Love.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

milionów dolarów. Na tyle wycenia się jej posiadłość w Malibu, a w środku domeczku znajduje się ponoć cała masa drogich, nigdy nieużywanych przedmiotów. Co jakiś czas do mediów wyciekają żądania Barbary Streisand, bo o niej mowa, ona przed nami w Radiu Złote Przeboje. Żądania wobec organizatorów jej koncertów. Mówi się, że Barbara zakazuje pracownikom hoteli patrzeć sobie prosto w oczy, a to mi J.Lo przypomina, a w garderobie wymaga 120 idealnie dopasowanych kolorem do jej brzoskwiniowej cery ręczników. Nie wiem, czy to plotka, w każdym razie tak się mówi. Barbara w wieku 18 lat dała się namówić na udział w konkursie talentów, a była wtedy bardzo nieśmiała. Wygrała. Na widowni była wtedy przyjaciółka jazzmana Tigera Hainesa i po występie zaczepiła Barbara i powiedziała jej: dziewczynko, będziesz kiedyś bardzo bogata. Radio Złote Przeboje.

0: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Boli, swędzi,
3: piecze, a do tego nawraca.
4: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Mam jedno tylko pragnienie.
1: Naprawdę
0: jedno tylko marzenie. Tak, jedno tylko mam. Brzmi ono z angielska tak. Together forever, że zawsze na zawsze razem. Rozumiesz,
1: no
0: Jerzy?
1: Pewnie,
0: nie, że
1: tak.
0: My tylko, tylko że wy
1: nie,
0: i my.
1: Taka jedna wielka rodzina
0: tak.
1: Radia. A nie, to czekaj, to w Toruniu. Wy miłośnicy złotych przebojów, niech
0: tak,
1: będzie.
0: I że nieważne, czy się kończy sierpień i wchodzi wrzesień, my zawsze together forever.
1: Oczywiście, z Rickiem Astleyem za Panne Beate.

0: Weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania ruszają. Na czym polegają? Jak dołączyć? O tym wszystkim powiemy w wiadomościach o 14:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
12: Mamy piątek, jest 28 sierpnia. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Poważnie wzrośnie dziura w budżecie państwa w przyszłym roku. Ruszają weekendowe szkolenia krajowego treningu reagowania. Rosjanie uciekają z kraju, obawiają się mobilizacji. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dziura w państwowej kasie w przyszłym roku jeszcze trochę się powiększy. Deficyt w pokazanym dziś projekcie budżetu ma grubo przekroczyć 280 miliardów złotych. Taki jest efekt wyższych wydatków głównie na zbrojenia i ochronę zdrowia, o czym Wojciech Kowalik.
14: Taki poziom deficytu to ból głowy dla ministra finansów.
15: Bo będzie musiał się tłumaczyć w roku wyborczym z kolejnych rekordów deficytu obywatelom.
14: Mówi ekonomista Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka i dodaje, że sposób na skuteczne zmniejszenie dziury w państwowej kasie jest jeden, ale niepopularny, bo to cięcie wydatków.
13: Rząd zamierza wydawać na obronność i zdrowie, ale priorytetem budżetowym mają być też inwestycje w energetykę i kolej. Ponad 113 tysięcy Rosjan opuściło swój kraj w ubiegłym tygodniu przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Główną motywacją wyjazdową nie są wakacje, a obawa przed nową falą mobilizacji, podaje portal Politico. Władze Rosji aktualnie zbierają dane rezerwistów i wprowadziły cyfrowe wezwania, by zapobiec ucieczkom przed poborem. Sygnały o obawach Rosjan przed mobilizacją docierają również z rynku nieruchomości w Gruzji oraz Armenii. Jak podał niezależny rosyjski portal Ważnej Historii, w połowie sierpnia popyt na długoterminowy wynajem mieszkań w tych krajach wzrósł o 35% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jutro w 1400 miejscach w całym kraju ruszą ćwiczenia w ramach krajowego treningu reagowania. W każdym województwie przygotowano kilkadziesiąt punktów, w których specjaliści będą uczyć prawidłowych reakcji na sytuacje kryzysowe. Mieszkańcy dużych miast i małych gmin dowiedzą się, jak reagować w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak rozpoznawać syreny alarmowe i jak walczyć z dezinformacją w internecie. Dowiemy się też, jak spakować plecak ewakuacyjny, by w sytuacji kryzysowej nie być zaskoczonym.
16: Mamy przed sobą plecak ewakuacyjny. Co w takim plecaku się znajduje?
13: To fragment instruktażu przygotowanego przez MSWiA. Udział w szkoleniach będzie bezpłatny. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polskie siatkarki są niepokonane na Mistrzostwach Europy i co ważniejsze, z każdym meczem grają coraz lepiej. Dziś zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Turczynkami, które przed własną publicznością w Stambule też nie przegrały jeszcze meczu. Michał Waszkiewicz.
16: Polki mają komplet punktów z Węgrami i Łotwą. Nie wszystko wyglądało dobrze, ale już ze Słowenią. I przede wszystkim wczoraj z Niemkami nasz zespół zagrał świetnie, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
17: Cieszę fakt, że weszliśmy troszeczkę na wyższy level i pokonałyśmy Niemki w 3 setach.
16: Teraz czas na starcie z Turcją. Stawką będzie pierwsze miejsce w grupie, mówi przyjmująca Martyna Czerniańska.
17: To jest to faworyt tego turnieju. Nie dość, że grało siebie, no to mam naprawdę kompletny zespół i dobrze zbudowaną drużynę. No to będzie ciężki mecz, damy z siebie maksa i będzie dobre widowisko.
16: Niezależnie od wyniku dzisiejszego meczu Polki na pewno zagrają w 1/8 finału. Mogą trafić na Holandię, Azerbejdżan lub Portugalię.
13: Mecz Polek z Turczynkami dziś o 18:00.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: Opadać może, owszem, dzisiaj, ale tylko na zachodzie i tu jednocześnie najcieplej, bo termometry pokazują w tej chwili 29 stopni w Szczecinie i 28 stopni w Gorzowie Wielkopolskim. Najniższe temperatury w Suwałkach 21 stopni. Bilety na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola do wygrania. 500 zł i zestaw gadżetów szkolnych do wygrania. A jeszcze do tego za chwilę wycieczka do najbardziej nawiedzonego zamku w Europie. Jak wy chcecie to wszystko ogarnąć, to nie wiem, ale te wspaniałości mam dla was dzisiaj. Jerzy Telesiński, no nic no, po prostu ze mną zostańcie.

Musiał przerwać występ w Sopocie. Przepraszam was, kochani, powiedział wczoraj ze sceny Artur Gadowski. Ja nie słyszę mojego gitarzysty, a wy słyszycie? Zapytała, a publiczność wsparła muzyków brawami. Usterkę na szczęście szybko usunięto. Zespół występował już bez przeszkód. No do samych profesjonalistów gram wam na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
12: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.

0: krainy troli z Norwegii. Panowie Zacha w Radiu Złote Przeboje, w którym teraz to będzie jeszcze bardziej o straszydłach, ale o tym to już opowie wam Piotr Jaworski.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Nie bez powodu powstało powiedzenie strachy na lachy, a ponieważ to my są te lachy, to ruszamy po strachy do najbardziej nawiedzonego zamku w Europie. Na nieszczęście mamy go na wyciągnięcie ręki. Stoi w Czechach, 50 km na północ od Pragi. To zamek Hołska. Znajduje się w miejscowości o tej samej nazwie. Godzinę jazdy od polskiej granicy. Nie jest specjalnie ładny. Nigdy też nie miał znaczenia obronnego. To po jakie licho go tam wybudowano? Jak mówią legendy, na tamtejszym wzgórzu otworzyła się bezdenna szczelina, a w okolicy pojawiły się dziwne istoty. Ni ludzie, ni zwierzęta. Piekielne kreatury. Dziesiątkowały zwierzęta gospodarskie i straszyły mieszkańców. W XIII wieku na wzgórzu wzniesiono więc zamek, a nad szczeliną stanęła kaplica. Piekielne siły przestały nawiedzać okolice, ale za murami zamku działy się rzeczy straszne. Ottokar II, pan na tym zamku, obiecał kilku więźniom ułaskawienie w zamian za zejście w otchłań i jej zbadanie. Powrócił tylko jeden. W kilka godzin posiwiał i postarzał się o lata. Mamrotał o potworach i niebawem zmarł w mękach. A w czasie ostatniej wojny w murach zamku dziwne eksperymenty prowadzili też naziści. Dzisiaj część zamku można zwiedzać, czasami odbywają się na nim koncerty, ale w sumie to po kiego czorta tam jechać? Bo to miejsce straszne jak diabli. No i pokrewieństwo zobowiązuje.
3: Moja babiczka pochodzi z Chrzanowa.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Gorące latynoskie rytmy porwą nas do tańca. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na Havana Dinner and Show. Spędźmy razem niezapomniany wieczór pełen muzyki i śpiewu. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już dziś od samego rana i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
4: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
7: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Ser carski w plastrach Pilos. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 44% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
16: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
17: Pani Celinka wie, co jest super.
18: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
17: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.

0: Ulubiony barszcz i tartę figowo-migdałową wmłóciła w przesympatycznym towarzystwie Cindy Lauper, a to towarzystwo zebrało się w podcaście Maniery przy stole. I tak sobie panie rozmawiały o tym i o owym i doszły do wniosku, że wszystko w życiu, co dobre, z masełkiem smakuje jeszcze lepiej.
1: What's this expression name is everything's better with butter.
0: No ciekawe, czy dosłownie, czy w przenośni.

0: Ceny paliw na stacjach wzrosną o 70-90 groszy, oceniają analitycy, jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony. Czy zostanie? Zastanowimy się w wiadomościach o 15.
1: Radio Złote Przeboje.

0: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6+6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Jest 28 sierpnia, pora na wiadomości.
14: Litr benzyny za ponad 8 zł. To już możliwe w przyszłym tygodniu. Prezydent zawetował wprowadzenie pilotażu państwowego dziennika. Znalazły się pieniądze na odwołany wcześniej Łódź Design Festival. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeśli pakiet ceny paliwa niżej nie zostanie przedłużony, to ceny paliw na stacjach wzrosną o nawet 90 groszy. Ocenili analitycy portalu ePetrol.pl. Ich zdaniem w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować ponad 7,5 zł, a oleju napędowego ponad 8,30 zł. Najdroższa będzie jednak benzyna 98, której cena może zbliżyć się do 8,50 zł. Autogaz, jak wyliczyli, powinien kosztować poniżej 3 zł za litr. A na razie tylko do poniedziałku możemy liczyć na obniżone ceny paliwa w ramach programu rządowego CPN. Jak wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii, właściciele samochodów na benzynę dziś zatankują taniej niż w ostatnich dniach obniżki. W poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,64, a oleju napędowego 7,31. Nie będzie na razie państwowego e-dziennika. Nowelizacja ustawy o pilotażu aplikacji zawetował dziś prezydent. Karol Nawrocki wyjaśnił, że idea jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do realizacji i wdrożenia tych rozwiązań. W ocenie prezydenta ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantujące zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty. Budowa systemu ma kosztować ponad 200 milionów złotych. Państwowy dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego i honorowej obywatelki Warszawy, odbędzie się w najbliższy poniedziałek. O 13.30 rozpocznie się msza w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, a następnie odbędą się uroczystości pogrzebowe na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Mynarskiej w Warszawie. Informacje podało Centrum Informacyjne Senatu. W uroczystościach weźmie udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Norwegia ma nowego króla. Po śmierci Haralda V został nim Haakon. Szymon VIII, który przygotowywał się do roli monarchy przez większą część swojego życia. Norweski król panowanie rozpoczyna jednak w cieniu kryzysów dotykających jego najbliższą rodzinę, o czym Tomasz Rychowski.
8: Król Harald był powszechnie poważany i lubiany. Kolejne osoby wspominają go jako odpowiedzialnego monarchę, zaangażowanego w sprawy kraju. Serdeczny, miał wielkie poczucie humoru, imponował wiedzą też o literaturze, pasjonował się sportem, szczerze interesował się życiem sportowców, był człowiekiem skromnym, wiernym wartościom i osobą uczciwą. Hakon VIII zostaje królem w wieku 53 lat. Kontrowersje nie dotyczą jego, jest pozytywnie oceniany przez niemal 80% społeczeństwa, a nowej królowej, żona Hakona Mette Marit, utrzymywała bliskie kontakty z przestępcą seksualnym Jeffreyem Epsteinem. Ponadto jej syn z poprzedniego związku został skazany na 4 lata więzienia, między innymi za 2 gwałty i przemoc wobec partnerki.
14: Przenosimy się do Łodzi. Odwołany wiosną tegoroczny Łódź Design Festival jednak odbędzie się jesienią, poinformowali dziś organizatorzy. Drugą edycję imprezy odwołano z powodu braku funduszy. Teraz dzięki umowie o współpracy z województwem łódzkim specjalna edycja imprezy pod hasłem Polskie Forum Designu. Lokalność zostanie zorganizowana na początku października.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Prawie wszędzie pogodnie i słonecznie, tylko na zachodzie może przelotnie popadać, ale tutaj też najwyższe temperatury. 30 stopni we Wrocławiu, 29 w Opolu, 28 stopni w Szczecinie, w Suwałkach 21. Bilety na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola do wygrania u nas. Przez calutki weekend będą do wygrania, za chwilę też będą do wygrania, dlatego ze mną zostańcie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Piosenka pożyczona, jak słychać, przez Phila Collinsa, a pożyczył ją od Diany Ross i od The Supremes. Myślę, że zrobił to z szacunkiem, mówiły panie śpiewające oryginał. Miał swoją interpretację, swój własny styl. Zaśpiewał ją dobrze. No, fajnie. Uwaga, za chwilę bilety na imprezę Agustina Eguroli do wygrania.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dziś w Wyborczej eksperci odpowiadają czytelnikom. Czy wspólne wakacje mogą stać się formą przemocy ekonomicznej? Czy komentowanie czyjegoś ciała może być rodzajem przemocy emocjonalnej? Poradnik psychologiczny dziś w Wyborczej.
1: Reklama.

0: prosto z Wiednia, Falco w Radiu Złote Przeboje, ale nie, my się wybieramy gdzieś w ciepłe kraje, gdzieś w kraje latynoskie i zapraszamy na parkiet. Dlaczego? A to się wszystko wyjaśni. Mam nadzieję, że Aneta odbierze telefon.
1: Złoty bilet na Havana Dinner and Show by Agustin Egurola.
0: Dzień dobry, Aneto, Radio Złote Przeboje się kłania. Witam cię serdecznie, Jerzy Telesiński. Można prosić na parkiet?
2: Och, oczywiście, ja jestem pierwsza zawsze.
0: Naprawdę?
2: Na
0: o kurczę, fajnie. Słuchaj, z czym kojarzą ci się takie beztroskie latynoskie rytmy?
2: Głównie z kocimi ruchami.
0: Ach, dobrze. Napisałeś, że bębny, pulsujący bas uderzają prosto w ciało, tak. Biodra zaczynają prawie.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. To już w najbliższą niedzielę po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
3: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
12: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
13: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

Piosenka roku. Najlepsza piosenka rockowa, najlepszy męski wokal i jeszcze najlepsza piosenka napisana do filmu fabularnego. Grammy w tych wszystkich kategoriach zgarnął za jednym zamachem Bruce Springsteen za niesamowite Streets of Philadelphia. Gram wam największe przeboje lat 80. i 90.

0: nadchodzi załamanie pogody. Burze mogą przejść prawie przez całą Polskę. Gdzie zrobi się niebezpiecznie? O tym powiemy w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16:00.
1: Radio Złote Przeboje.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w piątek, 28 sierpnia. Posłuchajmy wiadomości.
4: Pacjent poturbował 4 osoby w szpitalu w Częstochowie. Burza jutro w całym kraju, ale pierwsze wyładowania pojawią się już dziś. Turyści łamią zasady w Bieszczadzkim Parku Narodowym i stwarzają ryzyko pożarów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Agresywny pacjent zaatakował pracowników medycznych szpitalnego oddziału ratunkowego w Częstochowie. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. 4 osoby są ranne, 1 wymaga hospitalizacji. Wśród zaatakowanych są ratownicy medyczni i pielęgniarki. Agresor to 20-letni pacjent, który mężczyznę zatrzymała policja. Obecnie jest przez nich dozorowany na jednym z oddziałów szpitala. Nadchodzi załamanie pogody. Z najnowszych prognoz wynika, że już jutro burze mogą przejść w zasadzie przez cały kraj. Pierwsze raczej niegroźne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski już dziś wieczorem. Dużo mocniejszy burzowy front da nam się we znaki i jutro, jak prognozuje Michał Kowalczuk z IMGW, przejdzie przez cały kraj szerokim pasem od Pomorza przez Mazowsze po Małopolskę.
5: Miejscami około 20-30 mm opadu. Wiatr będzie porywisty, zwłaszcza w trakcie zjawisk burzowych do około 70 km na godzinę.
4: Na szczęście, gdy burze już przejdą, temperatury mocno nie spadną. Przez najbliższe dni powinno być mokro, wietrznie, ale ciepło. Rafinerię ropy naftowej na północ od Moskwy i strategiczny bombowiec zniszczyli Ukraińcy w ostatniej fali ataków na Rosję. Władze w Kijowie kontynuują serię uderzeń w głębi terytorium Rosji, ale Kijów ma też problemy z obroną, o czym Tomasz Rochowski.
6: Moskwa atakuje Ukrainę, wykorzystując to, że brakuje jej pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. W ciągu ostatniej doby Rosjanie zaatakowali huby logistyczne dużych firm. Nie żyje co najmniej 8 cywilów, a ponad 30 zostało rannych. Widać, co przyniosła Rosja Ukrainie i jak zagraża każdemu ze swoich sąsiadów. Tylko w ciągu jednego dnia w samym Kijowie ogłoszono 11 alarmów powietrznych z powodu dronów i rakiet. Mówił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przyjechał do Kiszyniowa, żeby wziąć udział w obchodach 35. rocznicy niepodległości Mołdawii. Na miejscu był również prezydent Rumunii, Nicuș Ordan, którego kraj też jest atakowany. W zeszłym tygodniu Rumunii zniszczyli drona w pobliżu swojej platformy gazowej na Morzu Czarnym.
4: Ukraińcy nieustannie podkreślają, że konieczne jest zwiększenie presji na rosyjski reżim. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy, mówi profesor Anna Pawłowska z UW.
7: Rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie, problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
4: Pokolenie Z to osoby najmłodsze na rynku pracy, urodzone w latach 1995 do 2012. Turyści nocujący na połoninach i rozpalający kuchenki turystyczne to już coraz częstsze incydenty. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega przed wywołaniem pożaru takimi działaniami. Przy wysuszonych trawach wystarczy podmuch wiatru, by wywołać pożar połoniny, ostrzegają władze parku i podkreślają, że nocowanie i schodzenie ze szlaków zakłóca spokój dzikich zwierząt oraz może być niebezpieczne dla samych turystów, między innymi ze względu na obecność niedźwiedzi. Park zachęca, by noclegi planować w schroniskach i przygotowanych do tego bazach.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
8: Justyna Rudzka, zapraszam. To park rozrywki dla całych rodzin. Tutaj renesansowa Europa łączy się z nowoczesnością, a XVI-wieczny park zamienia się w park rozrywki. Mandoria jest największym w całości zadaszonym parkiem w kraju i w Europie. Czekają na Was karuzele, kolejki czy wielka zjeżdżalnia. Mamy dla Was bilety. By je zdobyć, wystarczy wysłać maila na adres bilety@konkurs.fm i w tytule wpisać hasło Mandoria. W ostatni weekend sierpnia Poznań z rozmachem pożegna lato. W kalendarzu znalazły się komediowe spektakle, seanse skłaniające do refleksji oraz ważne wydarzenia sportowe, w tym zawody Ironman. Szczegóły na stronie poznań.pl. 4 września rozpoczną się tegoroczne senioralia rzeszowskie, w ramach których na terenie całego Rzeszowa zorganizowanych zostanie ponad 30 wydarzeń.
9: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Pogoda.
3: 21 stopni w Suwałkach to najniższe temperatury, te najwyższe to w pasie od Rzeszowa przez Kraków 28-29 stopni, 30 we Wrocławiu, 28 w Zielonej Górze. Na zachodzie i tylko tutaj może dzisiaj popadać. Jak zamrażać cukinię, żeby zachowała smak na długo? Dla mnie to jest ważna kwestia, dlatego powiem Wam o tym o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

mistrzem szkoły w biegach sprinterskich. Sting, gdyby chciał, byłby też gwiazdą w sporcie, a przypomnę przy okazji, że nasza Maryla Rodowicz trenowała skok w dal, sprint i bieg przez płotki. Była mistrzynią Polski jurorek. Ciekawe, jakby wypadło tych dwoje w duecie, na scenie albo na bieżni.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.

0: Wodnista i bez smaku. Oczywiście nie muzyka na antenie Radia Złote Przeboje, tylko cukinia. Wtedy, kiedy źle ją się zamrozi. A jak ją mrozić poprawnie?
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Można ją smażyć, piec i grillować. Można z niej przygotować pyszną zupę. Jeśli chcesz się cieszyć cukinią przez cały rok, zamroź ją w plasterkach. Wybierz młodą, nie dłuższą niż 20 cm, umyj i pokrój. Zagotuj niewielką ilość wody w odpowiednim garnku i umieść w durszlaku pokrojone plasterki ułożone w jednej warstwie, tak żeby nie były zanurzone w wodzie. Gotuj na parze przez 3 minuty, następnie wyjmij cukinię i szybko ją schłódź, zanurzając w lodowatej wodzie. Pozostaw na kolejne 3 minuty, odceć i osusz. Przełóż plasterki do odpowiednich pojemników i zamroź.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Autopromocja.
1: Ach, a gdyby tak jeszcze raz wcisnąć replay?
2: Zamiast marzyć, zacznij działać!
3: Ułóż razem z nami listę wakacyjnych złotych przebojów.
4: Wejdź na złoteprzeboje.pl. Wybierz swój ulubiony wakacyjny utwór i wygraj kasę.
5: My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
4: Już w poniedziałek od 6:00. Tylko u nas lato gra na bis, a ty wybierasz muzykę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
10: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
16: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
15: Stokrotka.
17: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
17: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
17: Aflofarm.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też. To poprosimy.
20: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
13: Konar drzewa uszkodził samochód przejeżdżający przez krajową drogę 74 w pobliżu miejscowości Jaksonek w Łódzkiem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Po zderzeniu dwóch samochodów na krajowej drodze 52 między Wadowicami a Krakowem droga jest zablokowana w pobliżu miejscowości Barwałt Dolny. Dziś wieczorem burze pojawią się na południowym zachodzie kraju, a jutro już przez cały dzień i przez cały kraj przechodzić będzie front burzowy.
1: Radio Złote Przeboje

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczyś na parę chwil.

Tak zdeptać grechu te. Zespół Blue Cafe w Sopocie zagrał 3 piosenki mistrza, ale nie wszystkim się spodobało. Ja tylko dodam, że ten sopocki występ to tak a propos rozpoczętej w marcu trasy Blue Cafe Grechuta ocalić od zapomnienia.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w piątek, 28 sierpnia, pora na wiadomości.
11: Nie będzie procesu po zabójstwie na UW, Mieszko R. niepoczytany. Państwowy elektroniczny dziennik jeszcze nie teraz prezydent zawetował. Lech i Jagiellonia poznały rywali w fazie zasadniczej Ligi Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sąd umorzył postępowanie wobec Mieszka R. w sprawie zabójstwa na Uniwersytecie Warszawskim, a oskarżony został uznany za niepoczytalnego. 22-letni student prawa w maju 2025 roku zaatakował siekierą 53-letnią portierkę uczelni. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu. Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłoki i usiłowania zabójstwa. Procesu jednak nie będzie, a młody mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Prezydent zawetował ustawę o państwowym e-dzienniku. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer jest niezadowolona z decyzji Karola Frockiego.
12: Na dzienniku państwowym tracą prywatne firmy, ale zyskują rodzice. Czyli skazał pan prezydent Nawrocki rodziców na reklamy, których nie chcą, na to, że dane ich dzieci są w prywatnych serwerach, które jak wiemy nie są tak dobrze zabezpieczone jak serwery publiczne.
11: Natomiast prezydent Nawrocki nie chciał zaaprobować decyzji o państwowym dzienniku elektronicznym, ponieważ ustawa przewiduje stworzenie centralnego systemu zawierającego wrażliwe dane uczniów, w tym numery PESEL, nie gwarantując im według prezydenta wymaganego zabezpieczenia w dostępie do tych informacji. Prezydent wskazał też na koszty nowego systemu. Jego budowa miałaby kosztować ponad 200 milionów złotych. Prezydent tłumaczy, że zgadza się z ideą państwowego e-dziennika, ale ustawa musi być według niego dobrze przygotowana i poprzedzona konsultacjami z nauczycielami i ekspertami. Szpitale będą raportować do NFZ-u godzinowe grafiki pracy lekarzy. Regulacja wchodzi w życie 1 listopada. Dzięki temu fundusz będzie mógł śledzić przypadki wykazywania świadczeń w różnych miejscach jednocześnie. Nowelizacja rozporządzenia w tej sprawie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja przewiduje też kary. NFZ będzie nakładał je na szpitale, które nie będą terminowo wywiązywać się z nowego obowiązku. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. O szczegółach Michał Łaszkiewicz.
13: Będzie mniej, za to bardziej jakościowo, bo w zeszłym sezonie cztery polskie drużyny grały w Lidze Konferencji, a teraz mamy dwóch przedstawicieli, za to półkę wyżej, bo w Lidze Europy. Uczucia są mieszane, bo Lech Poznań miał stosunkowo łatwą ścieżkę do Ligi Mistrzów. Ostatecznie po rozbiciu FC Tun zagra w Lidze Europy. Tak samo jak Jagiellonia, która dwa razy razy ograła Iberię. Wczoraj w Tbilisi 2-1, mówi Adrian Siemieniec, trener zespołu.
14: To jest duży sukces historyczny, chwila dla całego miasta, dla klubu, dla kibiców. No ale są sytuacje, że ta piłka nożna spada na dalszy plan i wszyscy bardzo mocno trzymamy kciuki za naszego kibica.
13: Polski kibic spadł z trybuny podczas świętowania awansu i został przewieziony do szpitala. Powodu do radości nie było w Częstochowie, bo Raków zagrał koszmarnie i po dogrywce przegrał z Hajdukiem Split. Górnik Zabrze z klasowym rywalem, bo AS Monaco zgodnie z przypuszczeniami nie miał żadnych szans.
11: Po dzisiejszym losowaniu w Monaco już wiemy, że rywalami Lecha Poznań w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy będą m.in. Benfica Lizbona i Bayern Leverkusen, a także Crystal Palace i Sunderland. Z tymi dwoma angielskimi zespołami zmierzy się też Jagiellonia Białystok.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Najcieplej we Wrocławiu i w Zielonej Górze 30 stopni. Na zachodzie, jeśli w ogóle gdzieś, to tutaj może trochę przelotnie popadać, poza tym pogodnie. Najniższe temperatury to 21 stopni w okolicach Suwałk. Ostatni taki zestaw do wygrania, czyli 500 zł i gadżety szkolne. Finał zabawy, powakacyjne wyzwania za chwilę, a ja kłaniam się wam nisko. Jerzy Telesiński, witajcie.

Nie udziela wywiadów, nie rozmawia z publicznością w trakcie koncertów, rzadko pojawia się publicznie, nie dlatego, że jest nieśmiała, tylko jak mówi, po prostu woli tworzyć i grać muzykę niż o niej gadać. Jej konta w mediach społecznościowych prowadzą członkowie zespołu. Tracy Chapman w Radiu Złote Przeboje. Teraz, a za chwilę 1500 zł i zestaw gadżetów szkolnych do wygrania.

And I touched your face, narcotic mindful lace.

0: Przez cały tydzień mieliśmy dla was po 500 zł i gadżety szkolne i tak będzie i tym razem. Dzwonię do Gliwic, trzymajcie kciuki.
1: Sponsorem konkursu jest Sertop, producent serów topionych i smażonych wysokobiałkowych. Sertop.pl.
2: Halo.
0: Halo, dzień dobry. Małgosia, tu Radio Złote dobry. Przeboje. Jak tam nastroje powakacyjne u ciebie i u bliskich, u córki?
2: Wszystko w porządku, wypoczęci, zrelaksowani.
0: Pięknie.
2: Trzeba podjąć nowe wyzwania.
0: To nowe wyzwanie, między innymi, Gosia, u was to jest to, że córka wybiera się do szkoły po raz pierwszy w życiu.
2: Tak.
0: Rany boskie. To córka pewnie się cieszy, rodzice różnie.
2: Dokładnie tak jest. Logistycznie leżymy na razie.
0: To mi się bardzo podoba. Słuchaj, no to jaki jest sposób na to, żeby jakoś logistycznie to ogarnąć?
2: Mąż, czyli tata, będzie ogarniał transport, czyli zawiezie, przywiezie. Mhm. No ja będę musiała zapewnić energię na ten poranek i dzień. Mhm. Także jakieś kolorowe pożywne śniadanka, jakieś lunchboxy.
0: To żeby poszło gładko 500 zł, no i zestaw szkolnych gadżetów Sertop od Radia Złote Przeboje, żebyśmy mieli jakiś udział w tym, żeby było wam łatwiej.
2: Bardzo, bardzo dziękujemy.
0: Pięknie. No i tak, to rozumiem. Teraz to ale pójdzie.
2: No mam nadzieję.
0: No pewnie, że tak. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymam kciuki za
2: dziękuję
0: to, żeby to było
2: bardzo.
0: Wszystko
2: pozdrawiam
0: z góreczki.
2: Ciepło.
0: Dzięki, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Sponsorem konkursu był Sertop, producent serów topionych i smażonych wysokobiałkowych. Sertop.pl

0: Autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.
13: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
23: Boli, swędzi,
24: piecze, a do tego nawraca.
25: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
26: Po kolizji trzech samochodów na autostradzie A4 w pobliżu miejscowości Sarny Małe na Opolszczyźnie odblokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Nie ma już utrudnień po incydencie na drodze krajowej 74 w Łódzkiem w pobliżu miejscowości Jaksonek. Burzowo jutro w całym kraju, ale dziś wieczorem burze mogą już się pojawić na południowym zachodzie Polski.
1: Radio Złote Przeboje 93,2

0: Ona zadeła w terurę, on brzdąknął na tej gitarze i takich duetów damsko-męskich życzymy wam przez cały weekend, żeby wam tak pięknie brzmiały. A weekendem u jego zarania zajmie się Mariusz Stelmaszczyk, którego witam i co?
1: I zapraszam.
0: Tak jest.
1: A pan pięknie tak wcześniej zapowiedział tamten kawałek, że aż się zasłuchałem, proszę pana. No
0: to teraz w czym my się będziemy mogli zasłuchać, jeśli chodzi o to, co ty masz do powiedzenia, Mariusz?
1: A na pewno o tym, że jak pewnie wiesz, jak państwo wiedzą, winyle wróciły do mody, ale okazuje się, że płyty CD też. I o tym też poopowiadam dzisiaj po godzinie po 18. No i też mnóstwo świetnej muzyki, no bo weekend się zbliża, ostatni weekend wakacji, więc trzeba świętować, więc takiej pozytywnej energii, świetnej muzyki to w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie.

0: Army of Lovers w radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego już prawie że wieczoru, bo po godzinie 18 jak co piątek, jak co tydzień dobra impreza w radiu Złote Przeboje, więc spodziewajcie się mnóstwo pozytywnej energii, by godnie rozpocząć nadchodzący weekend i zagramy dla Was m.in. Pet Shop Boys, a także Madonnę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Barbara, ale no. w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Godzina 18, czas na sport w Radiu Złote Przeboje, a także pogodę.
13: Sport w 30 sekund.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal Mistrzostw Świata w nieolimpijskiej konkurencji C1 na 200 metrów. To pierwszy medal wywalczony przez naszych reprezentantów w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Poznaniu. Nazwisko Rogera Federera pojawi się w Galerii Sław Tenisa w Newport. 45-letni Szwajcar zostanie uhonorowany jutro wraz z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. Federer zdobył 5 tytułów wielkoszlemowych na US Open z rzędu. To w latach 2004-2008. Teraz jest gościem turnieju w Nowym Jorku.
15: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to ta pogoda w kratkę. Jutro praktycznie wszędzie będzie padał deszcz, też mogą pojawić się przelotne burze, głównie na północy kraju. Jutro praktycznie wszędzie będzie padać, najpogodniej w okolicach Zielonej Góry. Natomiast w niedzielę już zdecydowanie pogodniej i więcej słońca w całym kraju.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
17: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór. Powoli rozpoczynamy ten ostatni weekend wakacji, ale spędzimy go w doborowym towarzystwie świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo już za chwilę na pewno zagram dla Was Boniem, będzie Eros Ramazzotti, a wcześniej Królowa, do której zresztą te wakacje należą, ponieważ pojawił się jej m.in. świetny krążek Confessions 2, a więc chodzi o Madonnę.

0: Bo w piątek wieczorem też można być w biegu, zwłaszcza jak ktoś na przykład rozpoczyna właśnie urlop. Natalia Kukulska w biegu w radiu Złote Przeboje, no a proszę Państwa, w najbliższą niedzielę. Jeśli będziecie w Warszawie, no to zabierajcie swoich bliskich, znajomych, żony, mężów, dzieciaki, ponieważ na plaży romantycznej Wawer w Warszawie odbędzie się koncert, tak jest, Majki Jeżowskiej. Po godzinie 20 zagra dla Was Majka Jeżowska, a na miejscu także będzie radio Złote Przeboje, więc będzie szansa zbić sobie z nami piątkę, zgarnąć też gadżety radia Złote Przeboje. A jeśli nie wierzycie, że w niedzielę wieczorem zagra dla Was Majka Jeżowska, to posłuchajcie.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie

Radiu Złote Przeboje, fantastyczna Kylie Minogue, która zresztą nie tak dawno nawet nagrała singla z samą Madonną, tak jest. Natomiast, proszę Państwa, mam nadzieję, że akurat słuchając Radia Złote Przeboje umilacie sobie stanie w korkach na przykład, bo korki też bywają w piątek, w piątkowy wieczór. Natomiast też spieszę donieść, że za momenty będzie ABBA, będzie Kasia Kowalska oraz też powiem Wam, kiedy będzie szansa zobaczyć legendarny koncert zespołu Queen.

0: Tryb wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
4: Lidl, to się opłaca.
10: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Wojciech Wiszniewski. Na wschodzie Polski dobre warunki do jazdy i sucho na zachodzie. Może dzisiaj padać i grzmieć, a więc uważajmy, będzie ślisko. Podlasie. Utrudnienie na drodze. Odcinek Ełk-Łomża. Droga numer 61. Zderzenie osobówki z ciężarówką. W Opolskiem za to na A4 pomału udrażnia się ruch. Koło Opola mieliśmy kolizję trzech samochodów. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale teraz jeden pas jest już otwarty.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Radio Złote Przeboje 93.

kiedy się podczas wywiadu miałem okazję poznać Kasię Kowalską i myślę, że mógłbym o niej powiedzieć to samo, co ten tytuł, co tytuł tej piosenki. Coś optymistycznego, bo naprawdę to była wielka, wielka przyjemność i dużo, dużo pozytywnej energii. Natomiast, proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje czas pomyśleć o tym, co można zrobić w październiku. Tak jest. Wielkie muzyczne święto nam się szykuje, ponieważ będzie szansa zobaczyć koncert grupy Queen, ale w kinie. I to nie byle jaki koncert. Zespołu Queen z Budapesztu z lipca 1986 roku. I dlaczego ten koncert jest tak ważny? Bo to ostatni w pełni zarejestrowany występ Queen razem z Freddiem Mercurym, a dodatkowo obok pokazu mają pojawić się też płyty DVD, CD, a także koncertowy winyl, więc jesień dla fanów muzyki zapowiada się naprawdę dobrze. A teraz dajcie głośniej.

0: Zdecydowanie przy takiej muzyce to można się odprężyć. Jamiroquai w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Dobijamy do godziny 19 i na pewno każdy z Was, niezależnie od tego, czy jedzie samochodem, czy odpoczywa już w domu, a może robi coś zupełnie innego, to każdy z Was będzie mógł zrobić głośniej, bo czeka na Was Ricky Martin, Blondie, New Order, a także zagram dla Was Roxette.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Boli, swędzi,
6: piecze, a do tego nawraca.
7: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
9: 19 na zegarach, czas na sport, a także pogodę.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Tylko dwie polskie drużyny zagrają w tym sezonie w europejskich pucharach. Czwartkowe wieczory będą należeć do Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok. Obie drużyny zagrają w Lidze Europy. Lech między innymi z Bayerem Leverkusen i Benficą Lizbona, a Jagiellonia z Crystal Palace i Sunderlandem. Faza ligowa Ligi Europy rozpocznie się 16 września. Norwek Andreas Leknesund wygrał po samotnym finiszu 7 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w stacji narciarskiej Aramon Valdelinares. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogaczar.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
13: Pogoda.
14: Ostatni weekend wakacji zapowiada się w kratkę. Jutro sporo opadów deszczu praktycznie w całym kraju. Na północy też mogą pojawić się burze. Pogoda nieco lepsza w niedzielę, ponieważ powinno być więcej słońca.
12: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
14: Czas płynie szybko i bardzo, bardzo przyjemnie podczas tego wieczoru. Tak jest, piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje i nie zabraknie świetnej muzyki. No w końcu jak rozpoczyna się weekend, to potrzebujemy takich pozytywnych wibracji. Najlepiej takich latynoskich na przykład, tak? Czyli Ricky Martin, Maria. Myślę, że to dobry pomysł na to, żeby teraz zrobić głośniej.

Dowód na to, że po grupie Joy Division można było w muzyce zrobić również coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego, a więc New Order z Peterem Hookiem w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. No a proszę Państwa, będziemy w poniedziałek grać tak, jak Wy wybraliście. Tak jest, ponieważ w najbliższy poniedziałek lista wakacyjnych Złotych Przebojów, którą to właśnie zamknęliśmy chwilę temu do godziny 18:00, można było jeszcze głosować. My to wszystko poskładamy, policzymy i zagramy dla Was najlepsze wakacyjne kawałki od Was, dla Was, podczas całego dnia. W poniedziałek, przypominam, od 6:00 rano lista wakacyjnych Złotych Przebojów. A teraz La Luna.

Kiedy się całe Sopot śpiewał ten kawałek, kiedy Mans zaśpiewał go podczas festiwalu w Sopocie, a w Radiu Złote Przeboje właśnie przed chwilą każdy z was mógł zrobić głośniej Brother on Brother. Natomiast za chwilę obiecuję, że zagramy dla was Lady Punk, tak a propos Sopotu, bo panowie wczoraj akurat w Sopocie zagrali, pewnie też Sissy Catch czy też Cukero.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
7: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

obca kobieta ma w sobie energii charyzmatyczna Shania Twain w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, czas teraz na niemiecką piosenkarkę, ale holenderskiego pochodzenia, która swoje sceniczne sukcesy świętowała przede wszystkim w latach 80. Kiedyś podczas jednego z występów zresztą zauważył ją Dieter Bohlen, a więc połowa legendarnego składu Modern Talking. Muzykę pomógł jej podpisać kontrakt z pierwszą wytwórnią, no a potem wymyślił jej także pseudonim sceniczny, który dobrze wszyscy znamy, a więc Sissy Catch. No i poszło, stała się jednym z symboli muzyki disco. I teraz gra dla Was w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Radio Złote Przeboje.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Jak sami słyszycie, wieczór z Radiem Złote Przepoje to jest naprawdę całkiem dobry pomysł. Dobijamy do godziny 20:00 też. Pamiętajcie, że jeśli zgubicie zasięg, to Radia Złote Przepoje możecie słuchać poprzez apkę. Apkę na waszych smartfonach. Oczywiście apkę Radia Złote Przepoje.
1: To jest Radio Złote Przepoje.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm. Reklama.
14: Jak spędzić piątkowy wieczór? Na przykład z radiem Złote Przeboje. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie i niebawem też przekonacie się, że zespół to nie tylko świetny kawałek Afryka. Wcześniej Cher, dajcie głośniej.

0: Radiu Złote Przeboje też celebrujemy weekend, nadejście weekendu, tak jest, podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, Beata Kozidrak zdradziła, że nie wyobraża sobie życia bez koncertów.
1: To nawet jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: Też trudno sobie wyobrazić wieczór, piątkowy wieczór bez tej piosenki zespołu Bajmy. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Co mi Panie dasz?

0: Ależ tego dobrze się słucha podczas tego piątkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboja, więc Ingate. No i też pamiętajcie, że gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek planujecie być, to też Radia Złote Przeboje możecie słuchać, mając apkę na waszych smartfonach. A jeszcze do godziny 21 na pewno zagram Queen i to, więc odrobina klasyki. Klasyki rocka w Radiu Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dobry, a ja zaraz mam szkołę.
1: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
4: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
2: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Reklama.

Oj, są takie numery, przy których można zdecydowanie humor sobie poprawić. September w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas na zespół, który wielu z nas kojarzy z kawałkiem Afryka, a więc grupa Toto. Nagrała kiedyś zdecydowanie więcej z świetnych kawałków niż tylko Rosanna czy też Afryka, a chodzi o kawałek oczywiście o Hold the Line. Swoją drogą, jeden z muzyków Toto trenował na pianinie kiedyś motyw z początku tej piosenki w swoim domu na zakupionym pianinie. No i też mocno denerwował swoich sąsiadów, no ale oni nie wiedzieli wtedy, że są świadkami czegoś historycznego w muzyce. No to słuchamy już teraz. To Hold the Line.

0: Dolce Vita w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 21 i spieszę donieść, że będzie czego słuchać jeszcze podczas tego późnego wieczoru, piątkowego wieczoru, żeby mieć dobry nastrój podczas w zasadzie nie zbliżającego, ale rozpoczynającego się weekendu. Będzie kombi, zagram Fleetwood Mac czy też Donna Summer.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: W końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Gram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
3: 21 minęła, piątkowy wieczór, więc powoli można rozpocząć z większą bądź mniejszą godnością ten nadchodzący weekend, no ale też na przykład może część z Was, na przykład, mimo że kończą się wakacje, właśnie rozpoczyna urlop, no to też w trasie jak najbardziej można dać głośniej i słuchać fantastycznych kawałków, bo ich nie zabraknie. Za chwilę Donna Summer, będzie Billy Joel, a wcześniej Kombi.

0: radiu złote przeboje, kawałek, który swego czasu wykorzystał też boys band, a więc Westlife. My jednak słuchaliśmy oryginału Billy Joel, Uptown Girl. Natomiast proszę Państwa, w najbliższą niedzielę będzie się działo, więc jeśli będziecie w Warszawie, to zabierajcie bliskich, znajomych, rodziny, żony, mężów, dzieci, teściową, siostrę, brata, kogo tylko chcecie, ponieważ na plaży Wawer w Warszawie odbędzie się koncert Majki Jeżowskiej. To będzie po godzinie 20, ale też nieco wcześniej będzie na miejscu Radio Złote Przeboje, więc szansa, żeby zbić piątkę, też zgarnąć gadżety. No, bądźcie tam na miejscu, bo będzie się naprawdę mnóstwo rzeczy dla Was działo. Też wszystko na naszych social mediach też można śmiało śledzić. A jeśli nie wierzycie, kto się pojawi w najbliższą niedzielę wieczorem, to posłuchajcie.
1: Hej, hej, tu Majka Jeżowska. Zapraszam serdecznie wszystkich, absolutnie wszystkich w każdym wieku na wakacyjny koncert Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje. Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.

0: prawdziwy klasyk. Dzieci wybiegły elektryczne gitary w radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, do godziny 22 każdy z Was, czy jedzie samochodem, czy też siedzi ze znajomymi, czy wykonuje jakieś inne czynności, to nie wnikam o tej godzinie. No to mam nadzieję, że zrobi głośniej. A dlaczego? Bo zagram dla Was na pewno Samantha Fox. Też dowiecie się, z jakimi artystami przez wiele, wiele lat występował Elton John oraz będzie kawałek, który sam doskonale pamiętam ze szkolnych dyskotek, a więc It's My Life. Bon Jovi.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi. A każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek o 6:00.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Tak, za

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

zdecydowanie muzyki disco nie może zabraknąć podczas tego piątkowego wieczoru, a więc Samantha Fox w Radiu Złote Przeboje. No, a proszę Państwa, Elton John w przyszłym roku skończy 80 lat i tak sobie popatrzyłem, jak to Elton przez lata był elastyczny i otwarty, no bo ktoś by powiedział, że artysta popowy, ale Elton to współpracował z muzykami z kompletnie różnych światów, zarówno jeśli chodzi o gatunki, czy też wiek. Elton współpracował z Arletą Franklin, Stevie Wonderem, Leonardem Cohenem, Dua Lipą, Eddie Vederem z Pearl Jam, a nawet Metallicą. Ogólnie lista jest naprawdę bardzo, bardzo długa, jeszcze tak mógłbym naprawdę przez pewien czas wymieniać, ale akurat to bardzo cenię w Eltonie Johnie, że na nic w życiu się nie zamykał. Natomiast my dajmy głośniej, bo to jest kawałek, który każdy z Was zna i może go nucić, i to głośniej. W domach, w samochodach, z bliskimi czy samemu. Elton John, I'm Still Standing.

0: W Radiu Złote Przeboje, jak tak patrzę na zegarek, dobijamy do godziny 22, więc bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanego weekendu. Do usłyszenia, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Dzień.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: No a teraz będzie bardzo, bardzo historycznie. Historycznie, ponieważ opowiemy sobie dwie fajne, ciekawe historie dotyczące naszego regionu. Oczywiście przypominam, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, zapraszam na to nasze spotkanie. Historia, no właśnie, ale nie historia taka, jakiej uczyliśmy się w szkole, ale nieco inna, dotycząca rzeczy, a właściwie obiektów nieco młodych i bardzo, bardzo starych. Odwiedzimy na początek Park Legend Gór Świętokrzyskich, żeby dowiedzieć się, jak powstała ta legendarna instytucja. No a legendy można by również opowiadać o drugiej instytucji, czyli o Teatrze Stefana Żeromskiego, który także odwiedzimy i sprawdzimy, jak to było te prawie 150 lat temu, kiedy teatr powstawał.
7: Ciekawe Świętokrzyskie.
8: A o historii powstania Parku Legend Gór Świętokrzyskich opowie nam Piotr Sepioło, wicedyrektor parku.
9: No tak naprawdę musimy się cofnąć dobre kilka lat wstecz, kiedy rodziła się strategia promocji też województwa świętokrzyskiego, rozwoju województwa świętokrzyskiego i pojawił się pomysł, żeby to niematerialne dziedzictwo, jakim są legendy świętokrzyskie, w jakiś sposób zlokalizować, pokazać to wszystkim odwiedzającym turystom. Do tego momentu legendy świętokrzyskie słyszalne były tylko i wyłącznie z ust przewodników świętokrzyskich, tudzież można było zakupić publikacje dotyczące właśnie opowieści naszych, a od tego momentu tak naprawdę to wszystko się udało zrealizować w taki sposób, że mamy piękny obiekt, który po wielu latach pracy stanął w końcu w Nowej Supi przy ulicy Benedyktyńskiej 6, to jest nowa ulica, gdzie można tych bohaterów świętokrzyskich legend poznać, zobaczyć, może czasami dotknąć i wyobrazić sobie, jak oni wyglądali, jak wyglądało też życie, bo tak naprawdę legendy to w jakimś sensie historia Gór Świętokrzyskich.
8: No dobrze, no to mamy pomysł, który urodził się w głowie. Mamy również legendy, o których wspomniałeś i które już w latach 50. zostały spisywane po części, ale jednak opowiedzmy o tym, jak doszło do tego, że ta finalizacja nastąpiła i teraz możemy się cieszyć kolejną atrakcją turystyczną w naszym województwie.
9: Powiem od początku, oczywiście projekt był trudny tak naprawdę, żeby taki projekt zrealizować, w zasadzie wdrożyć pomysł jego realizacji, no to potrzebne były osoby i instytucje, które mogłyby podołać temu. Dlatego kilka lat temu pod właśnie ten projekt stworzyliśmy specjalną instytucję kultury, której założycielem jest gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna województwa świętokrzyskiego. No i udało się to zrobić, powołaliśmy tę instytucję kultury, stworzony został projekt, który otrzymał dofinansowanie właśnie z Unii Europejskiej w wysokości 76%. Wkład własny do projektu zagwarantowała gmina Nowa Supia oraz regionalna organizacja turystyczna, stąd też dalej właśnie z tymi organizatorami instytucji kultury współprowadzimy ten obiekt.
8: Czyli w skrócie można by powiedzieć, że właśnie w ten sposób tworzy się miejsca legendarne i to nie tylko z nazwy.
9: Myślę, że tak. Generalnie dla mnie Góry Świętokrzyskie to miejsce legendarne. Począwszy od historii, poprzez przyrodę, no i skończywszy na tych legendach, czyli niematerialnym dziedzictwie. I myślę, że zrobimy wszystko, żeby może w pierwszej kolejności udało się wpisać legendy świętokrzyskie na listę UNESCO, prowadzoną przez ministra kultury, tego niematerialnego dziedzictwa. To byłby pierwszy krok, a być może uda się później je wprowadzić na tą listę ogólnoświatową. No, byłaby wtedy rewelacja. Wiem, że są miejsca, gdzie takie niematerialne dziedzictwo istnieje. No i mielibyśmy bardzo już wtedy wiele różnych dużych możliwości promowania tego i stworzenia tutaj w Górach Świętokrzyskich naprawdę takiego centrum edukacyjnego.
8: Park Legend Gór Świętokrzyskich, wicedyrektor Piotr Sepioło na antenie Radia Złote Przeboje. Dziękujemy bardzo, a my dalej o historii, ale przenosimy się do Kielc.
7: Co słychać w Świętokrzyskiem?
8: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się, no nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru, witam.
2: Witam, dzień dobry.
8: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
2: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat, a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć. No bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
8: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
2: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł, to się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie, ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
8: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
2: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam te teorie, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam. W tym jednym pomniku.
8: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
2: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. Bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez radnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo i jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w Gazecie Kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną, odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
8: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej. To jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
7: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: 93,2 FM, rzecz jasna, żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest częstotliwość, na której słyszymy się w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem. I mimo tego, że do 100% troszeczkę brakuje, to ja absolutnie na 100% zapraszam Michał Kustuła i już teraz opowiem, co za chwilkę dziać się będzie na antenie. Ponieważ powiemy sobie o temacie, w którym ja od razu mówię, przyznam się bez żadnego bicia, nie czuję się jak ryba w wodzie, a to dlatego, że już kilka lat na karku mym jest. W związku z tym nowoczesne technologie to nie jest coś, gdzie buszuję codziennie i social media to również nie jest coś, co zaprząta moją głowę non-stop. Wolę nieco inne aktywności, ale wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy bez nowoczesnych technologii nie wyobrażają sobie absolutnie życia. I dziś o nowoczesnych technologiach sobie poopowiadamy, ale wyjątkowych nowoczesnych technologiach, ponieważ mówić będziemy o tematyce turystyki w naszym regionie. Odwiedzimy regionalną organizację turystyczną i porozmawiamy o aplikacji Smart Guide, dzięki której będziemy mogli zwiedzić nasze województwo, jak również i stolicę województwa, czyli Kielce. I tutaj ciekawostka już na początek, ponieważ okazuje się, że województwo świętokrzyskie jest pierwszym polskim województwem, które dzięki aplikacji Smart Guide możemy zwiedzać. Ale o szczegółach dowiecie się, jeżeli tylko zostaniecie z nami, do czego zresztą zachęcam. I to nie jedyny temat, o którym dziś będziemy sobie opowiadać w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem, a to dlatego, że skoro mamy wakacje, to nie tylko podróżujemy, ale także wypoczywamy na przykład nad wodą i właśnie o naszym bezpieczeństwie nad świętokrzyskimi zbiornikami wodnymi. O tym będziemy mówić, odwiedzając świętokrzyską policję, jak również i świętokrzyską straż pożarną. Szczegóły za kilka chwil na antenie. Na początek ten pierwszy zapowiedziany przeze mnie temat, czyli odpalamy wszelkiego rodzaju urządzenia z dostępem do internetu, no i oczywiście z możliwością instalowania aplikacji, a konkretnie to jednej.
7: Podpowiadamy mieszkańcom Świętokrzyskiego.
6: Anna Falikowska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
8: Pani Aniu, dziś rozmawiamy sobie o nowości, turystycznej nowości, przynajmniej dla Świętokrzyskiego i dla Kielc, ponieważ aplikacja turystyczna Smart Guide już jakiś czas funkcjonuje, ale dopiero teraz Kielce i Świętokrzyskie do tej aplikacji dołączyło. Czy ciężko było znaleźć się wśród prawie 100 krajów, które już można dzięki aplikacji zwiedzać?
6: W sumie nie, bo spotkanie pierwsze z twórcami aplikacji odbyło się na targach ITB w Berlinie. Na stoisko województwa świętokrzyskiego przyszła reprezentantka Smart Guide i ta krótka rozmowa przerodziła się w szerszą współpracę. Z tego co wiemy, miasto Kielce również równolegle rozmawiało ze Smart Guide, podpisaliśmy porozumienie i zaczęliśmy pracować. Ponieważ wiemy, że
10: coraz więcej turystów samodzielnie szuka informacji przed wyjazdem na dłuższy urlop, czy też krótkie wycieczki. Oczywiście przeszukują strony internetowe, wchodzą na strony blogerów, ale chcieliśmy im zaproponować gotowca. I udało się, tutaj korzystaliśmy z doświadczenia Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej, natomiast atrakcjami i trasami w Kielcach zajęło się Biuro Promocji i Współpracy z Zagranicą w Wydziale Urzędu Miasta Kielce. Aplikacja Smart Guide jest dostępna bezpłatnie, można ją pobrać w sklepie Google Play i App Store i proponuje wycieczki w niemal 100 krajach.
8: No właśnie, to jest 100 krajów, ale ja chciałbym, żebyśmy się skupili jednak na tym naszym pięknym świętokrzyskim. Tak. Jak to wygląda u nas? Ile jest tras do przejścia, czy do przejechania, do zobaczenia? Jak to wygląda?
10: Możemy się pochwalić, że Świętokrzyskie jest pierwszym regionem w Polsce, które dołączyło do aplikacji, ponieważ w aplikacji znajdują się przede wszystkim trasy w największych miastach Polski. Natomiast jeżeli chodzi o Świętokrzyskie, to chcieliśmy przede wszystkim pokazać takie trasy, które najczęściej właśnie interesują turystów, czyli mamy na przykład Sandomierz w Pigułce, mamy Szlakiem Zdrowia w Busku Zdroju, mamy również szlaki tematyczne, Świętokrzyski Szlak Archeologiczno-Geologiczny, Świętokrzyski Szlak Zabytków Techniki, czy też Świętokrzyski Szlak Literacki.
8: A jak się sprawa przedstawia, jeżeli chodzi o główne szlaki, te piesze związane ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, czyli na przykład szlak na Święty Krzyż, czyli na Łysiec albo na Łysicę, bądź też prezentujące miejscowości okoliczne, takie jak na przykład Huta czy Nowa Słupia, tam także aplikacja jest w stanie nas zabrać?
10: Tak, teren Gór Świętokrzyskich, a dokładnie pasma głównego Łysą Górę, jest dosyć newralgiczny. Turyści często mylą Łysicę z Łysą Górą, Święty Krzyż to też czasami dla nich jakaś zupełnie inna góra, dlatego chcieliśmy im nieco pomóc. Dlatego mamy właśnie kilka propozycji. To jest szlak legend Świętokrzyskich, wychodzący właśnie z Nowej Słupi na Święty Krzyż, ale też szlak średniowieczny, który obejmuje osadę średniowieczną i również Święty Krzyż. Oczywiście nie mogło zabraknąć również okolic Łysicy.
8: A co ze stolicą Świętokrzyskiego, czyli Kielcami, bo przecież na początku naszej rozmowy powiedzieliśmy, że te rozmowy z twórcami aplikacji Smart Guide były prowadzone dwutorowo. Wy jako regionalna organizacja turystyczna ogarnialiście, mówiąc kolokwialnie, po prostu szlaki w województwie świętokrzyskim, no a miasto Kielce zajęło się tym, co jednak miejskie, ale nie tylko, bo nie zabrakło, z tego co wiem, także chociażby pięknego szlaku prowadzącego przez geoparki znajdujące się i w Kielcach, i w miejscowościach okolicznych.
10: Miasto Kielce zaproponowało zwiedzanie w Pigułce, ale też oczywiście zwiedzanie atrakcji geologicznych regionu Kielce Naturalnie.
8: No, wszak Kielce zwane są po prostu jednym wielkim kamieniołomem pod gołym niebem.
10: Albo rajem.
8: Tak również bywają nazywane. Pani Aniu, ja mam pytanie takie troszeczkę z innej beczki, bo czy to oznacza stworzenie, czy przyłączanie się do właśnie takich aplikacji jak Smart Guide, czy to oznacza, że właśnie w tę stronę podąża współczesna turystyka, że jednak już odchodzimy od papierowych przewodników, że odchodzimy także od przewodników, którzy oprowadzali nas, towarzysząc nam jako osoby w wycieczkach i pokazując i opowiadając o tych wszystkich urokach danych miejsc. Teraz to będzie wyglądać tak, że ściągamy aplikację na swoje telefony, zakładamy słuchawki na uszy i podróżujemy, przechadzając się tymi szlakami.
10: Na pewno jest to temat teraz bardzo, bardzo modny, bardzo na czasie, sztuczna inteligencja. Natomiast w turystyce na pewno sztuczna inteligencja nie zastąpi go człowieka. Jakkolwiek na przykład tego typu aplikacje bardzo pomagają przede wszystkim turystom indywidualnym, bo to jest raczej propozycja dla turystów indywidualnych, to jednak nie znaczy to, że stracą na tym przewodnicy lokalni, absolutnie. Oni cały czas ten kontakt kontakt z żywym człowiekiem jest jak najbardziej potrzebny. Turyści, którzy odwiedzają nas w Regionalnym Centrum Informacji Turystycznej, bardzo chętnie sięgają po ten zestaw pierwszej pomocy turystycznej, jak to mówimy, czyli po bezpłatny przewodnik po Kielcach i mapkę. Ale coraz więcej, i tu muszę podkreślić, coraz więcej osób, też osób eko, które nie chcą zbyt dużo papieru ze sobą nosić, chce właśnie taką propozycję jak aplikacja. Mamy coraz więcej pytań w informacji turystycznej o taką formę. Turyści pytają o możliwość zwiedzenia atrakcji Kielc na podstawie takiej aplikacji.
8: No tak, tak, no ale
10: bardzo pomocne.
8: Ale z drugiej strony, pani Aniu, no przecież jeżeli się chodzi z mapą po mieście, to jest plus 15 do prestiżu na dzień dobry.
10: No ależ oczywiście, że tak. Także my tutaj w każdym razie dajemy wybór. Nie idziemy w żadną kierunku konkretnie, dajemy wybór. Można wziąć mapkę, można wziąć przewodniczek, a można też skorzystać z aplikacji.
8: A moim i waszym gościem, opowiadając o aplikacji Smart Guide, czyli aplikacji, dzięki której prawdopodobnie prościej i szybciej i łatwiej zwiedzimy województwo świętokrzyskie, jak również stolicę świętokrzyskiego, czyli Kielce, opowiadała Anna Falikowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego.
10: Dziękuję bardzo.
8: Tyle z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Troszkę się zagadaliśmy na temat Smart Guide, no ale pora najwyższa, żeby zająć się również tym drugim zapowiedzianym przeze mnie tematem, czyli tematem naszego bezpieczeństwa. To, o czym będziemy mówić, rozpoczęło się już w połowie czerwca, bo tam właśnie, czyli nad świętokrzyskimi zbiornikami wodnymi, pojawiły się w połowie czerwca pierwsze policyjne patrole. Te wszystkie kontrole, czy też po prostu patrole i dbanie o nasze bezpieczeństwo będzie trwać do końca sierpnia, czyli do końca wakacji. A mowa o patrolach zarówno policjantów, jak i również strażaków. Ale to nie tylko patrole, ponieważ są to także akcje związane z naszym bezpieczeństwem. I o tym właśnie już teraz sobie powiemy. Jak to wygląda? Posłuchajcie sami. Zastępca komendanta wojewódzkiego Policji, inspektor Tomasz Jarosz.
11: Policjanci patrolują teren zarówno lustra wodnego, jak i terenu przy tych zbiornikach. Ponadto będziemy pełnili służbę w rejonie innych zbiorników, jak również będziemy kontrolować dzikie kąpieliska. Niemniej jednak apelujemy o rozsądek młodzieży i rozsądek rodziców, żeby wspólnie zadbać o bezpieczeństwo w trakcie tych wakacji. W zeszłym roku mieliśmy 3 osoby, które się topiły, z czego jedną policjanci uratowali, 2 osoby niestety utonęły. I w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie było 6 osób, no to był spadek. Niemniej jednak zeszłoroczne wakacje, tak jak Państwo pamiętamy, pogoda nie sprzyjała wypoczynkowi na kąpieliskach, czy to strzeżonych, czy to niestrzeżonych. Przygotowaliśmy patrole rowerowe, przygotowaliśmy patrole, które będą wykorzystywały samochody terenowe, żeby dojechać do miejsc trudno dostępnych. Prosimy o wszelkie informacje o miejscach, które możemy skontrolować w celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym zjawiskom w trakcie tych wakacji. Dziękuję bardzo.
8: Wspólnie z policjantami akweny, a właściwie tereny akwenów wodnych oraz wszelkiego rodzaju akcje profilaktyczne prowadzić będą i patrolować będą także strażacy. Jeżeli chodzi o działania Państwowej Straży Pożarnej, to strażacy zadbają o bezpieczeństwo m.in. obozów harcerskich, a w poprzednie wakacje było w naszym regionie tych obozów 44. O szczegółach działań Państwowej Straży Pożarnej opowie starszy brygadier Marcin Haruba.
12: Państwowa Straż Pożarna jak co roku włącza się w akcję Bezpieczne Wakacje razem tutaj z panem wojewodą, z kuratorem, z policją. Nasze działania polegają na przede wszystkim edukowaniu młodzieży, ale również opiekunów. Szczególnie pod uwagę bierzemy obozy harcerskie. W zeszłym roku, przypomnę, było 44 obozy na terenie województwa świętokrzyskiego. Nasze województwo się cieszy, tutaj jest bardzo popularne pod tym względem. Ale z takimi obozowiskami wiążą się zagrożenia. Przede wszystkim prowadzimy ćwiczenia ewakuacyjne, rozpoznajemy dojazdy, tak aby nasze siły mogły dojechać w trakcie nocy, podczas jakiegoś silnego wiatru, mocnych opadów deszczu, do tego obozowiska, aby pomóc w ewakuacji i w zeszłym roku były przeprowadzone takie 25 prewencyjnych ewakuacji. To znaczy były niepokojące prognozy, dlatego tutaj wspólnie z Policją Państwowa Straż Pożarna prowadziła ewakuację tych obozów. Do tego prowadzimy wspólne patrole z Policją na akwenach wodnych i przypomnę, że w zeszłym roku było 29 takich patroli. Prowadzimy również działania, które mają uświadomić młodzież, jak się zachować w warunkach zagrożenia, niebezpieczeństwa, jak prawidłowo zadziałać, jak zadbać o siebie, ale przede wszystkim gdzie i w jaki sposób zgłosić to zagrożenie, czyli na numer 112.
8: I jeszcze o jednej ważnej rzeczy należy pamiętać, idąc nad wodę. Pamiętamy, kocyk, krem do opalania, ewentualnie jakieś przekąski. No i słuchajcie, najważniejsza sprawa. Zabieramy ze sobą przede wszystkim zdrowy rozsądek.
7: Radio Złote Przeboje, 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
8: Gdyby ktoś z Was miał jakieś wątpliwości w związku z późną porą albo po prostu poczuł się zagubiony w czasie i przestrzeni, to uspokajam i informuję. Słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie. Co dziś i czym będziemy się zajmować? Chciałbym zabrać Was na wyjątkową wystawę. Wystawę, którą możemy obejrzeć w Muzeum Zabawy i Zabawek. Wystawę szczególną pod kilkoma względami. Po pierwsze, po prostu taka wystawa musi podobno być w każdym Muzeum Zabawek i Zabawy, a po drugie, tam każdy drobny szczegół się na tej wystawie liczy i oglądając ją, warto się jej bardzo uważnie przyjrzeć. Po wystawie z pracowni modelarskiej oprowadzi nas za kilka chwil Przemysław Krystian. A jak już posklejamy, polepimy, poukładamy, poprzyklejamy i pokażemy, co jest do obejrzenia, to wtedy zachęcę Was także do poczytania, a jak poczytamy, to pozwiedzamy, ponieważ razem z autorem kryminału Odmęt, Jackiem Łukawskim, wybierzemy się na nietypową wycieczkę. Nietypową, dlatego że okazuje się, że w Chęcinach, które są jednym z głównych bohaterów książki Odmęt, kryminału Odmęt, narodziło się coś, co można nazwać turystyką literacką. Po prostu ze wszystkich zakątków kraju przyjeżdżają turyści i podróżują po Chęcinach, zwiedzając je, depcząc właściwie po piętach bohaterom, których znaleźć możemy na kartach tej właśnie książki. Ale o tym nieco później. Jak na razie zaczniemy sobie właśnie od wizyty w Muzeum Zabawek i Zabawy.
7: Muzea w Świętokrzyskiem.
13: Ważnym, naprawdę bardzo ważnym elementem ekspozycji w Muzeum Zabawek i Zabawy jest wystawa modelarska. Na tej wystawie możemy zobaczyć przede wszystkim makiety kolejek, w tym także wiele kolejek w większej lub mniejszej skali. Pasjonaci mogą godzinami rozmawiać o tego typu kolejkach. Ja kilka takich rozmów w życiu odbyłem, natomiast dla mnie to zawsze było takie niespełnione marzenie z dzieciństwa. Zawsze chciałem mieć, ale zwykle chodziło się gdzieś oglądać taką. Dzisiaj na szczęście z charakteru miejsca, w którym pracuję, codziennie mogę taką kolejkę zobaczyć i właściwie mogę opowiadać o tym, jak to w ramach godzin pracy mogę bawić się elektryczną kolejką. Ale na wystawie modelarskiej także mamy elementy latające. Nad naszymi głowami w tej chwili kilka czarownic. Naszym radiosłuchaczom trzeba opowiedzieć, że wiele z tych czarownic ma silniki i takie charakterystyczne śmigiełka z tyłu ciała. One wprawiają te wszystkie czarownice w ruch, one potrafią latać. Zdarzało się także, że latały tutaj nad naszym muzeum, a do dziś jedna z takich czarownic jest w naszej wieży zegarowej i codziennie o godzinie 11, 12, 13 wychodzi z wieży. Dinozaur to także model RC, czyli sterowany radiem, także ze śmigiełkiem, także potrafi latać. Jakby poszukać dobrze, to na YouTubie można znaleźć filmik z przelotu tego właśnie pteradona na kadzielni, co szczególnie efektowne, bo kiedy on lata między skałami, wygląda naprawdę, jakbyśmy się przenieśli co najmniej tysiąclecia wcześniej.
8: Zdaje się, że na tej wystawie oprócz tych niesamowitych modeli, o których powiedzieliśmy do tej pory, możemy również zobaczyć nie tylko te zabawki, które można było kupić i samodzielnie posklejać, ale również takie, które pochodzą z pracowni modelarskiej, która działała przy muzeum.
13: W muzeum przez lata działała pracownia modelarska i taka też dzisiaj jest rola naszego muzeum, by propagować tą pasję. Trudniej jest, ponieważ dzieciaki dzisiaj mają bardzo ciekawą i to różnorodną ofertę, ale pasja modelarska uczyła cierpliwości, precyzji. Tak naprawdę było kuźnią talentów, jeśli chodzi o przyszłych pilotów, marynarzy czy także pasjonatów techniki. Ale dzisiaj dzieciom trudno poświęcić na tyle czasu i skupienia, by przez kilkadziesiąt godzin, bo to tak musimy realnie określić czas wykonania pojedynczych modeli, poświęcić, by wykonać tego typu efektowny przedmiot. Tak powinien wyglądać warsztat małego modelarza, ale dzisiaj niestety popularność coraz większą zyskują modele RC. Niestety trochę mówię z przekąsem, bo raczej mam większy sentyment do modelarstwa klasycznego. Modelarstwo RC wiąże się z tym, że

0: cieńsze od włosa ludzkiego. Dzisiaj ciężko dzieciom sobie wyobrazić, ile pracy trzeba było włożyć w tego typu modele. Dzisiaj wszystko, oczekujemy, że wszystko będzie raczej gotowe. Wchodzimy do sklepu, gdzie modeli możemy wybierać naprawdę setki. I tylko i wyłącznie naszego zaparcia potrzeba i chęci, by udało się to w całości skonstruować tak, jak to powinno efektownie wyglądać. Na wystawie modelarskiej także kilka ciekawostek, bo okazuje się, że modele zabawki to nie jest wymysł nawet ostatnich 100 lat. Są także modele zabawki starożytne, kilka, które udało się naszemu modelarzowi zrekonstruować ze starożytnego Egiptu, czy nawet z kultury Majów, czyli z Ameryki Środkowej.
1: Tutaj mamy okręty różnego rodzaju, od tych najmniejszych po te no niemalże gigantyczne.
0: Tak, mimo wszystko, że gigantyczne, to ciągle miniatury. Największa skala to 1 do 40, jest tu taka fregata. Najmniejsza skala to tutaj 1 do 1250, czyli przegląd od takiego małego, takiego 2-centymetrowego okrętu do takiego, który ma blisko 2 metry. Ale jeśli chodzi o gości, to najczęściej jak pytają o okręty, to najbardziej znany okręt to oczywiście Titanic. Miniaturę Titanica także tutaj mamy, jest to w naszym wypadku model kartonowy w skali 1 do 200, i to, co budzi największe zdziwienie wszystkich gości, czas wykonania tego modelu to 500 godzin. I jeżeli zdamy sobie sprawę, ile to dni, ile czasu trzeba na to było poświęcić, to tak naprawdę trzeba docenić i modelarza, i jego wytrwałość, by wszystkie te elementy wykonać. Nad naszymi głowami tym razem nie czarownice, ale wiele modeli samolotów, modeli latających, od pierwszego samolotu, czyli Wright Flyera, aż po bardziej współczesne, także modele, miniatury, czy eksperymenty lotnicze, bo są między innymi piórka, taki model wykonany według projektu Leonarda da Vinci, czy modele z napędem gumowym. Ostatnia sala to przede wszystkim tutaj w tej części poświęconej modelarstwu dioramy modelarskie, kilka odtwarzających historię z II wojny światowej, elementy kartonowe i także wiele samolotów. By odwiedzić to muzeum, warto w tym miejscu poświęcić więcej czasu, no bo tak naprawdę tutaj każdy drobny szczegół się liczy.
1: A ja zachęcam Was do tego, żeby te drobne szczegóły obserwować bardzo, bardzo uważnie, odwiedzając Muzeum Zabawek i Zabawy, po którym oprowadzał nas Przemysław Krystian. Dziękujemy bardzo. No a my, jak już posklejaliśmy albo poskładaliśmy, bo tak naprawdę pisanie książki, wydaje mi się, nigdy żadnej nie napisałem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie sklejanie wielu wątków, wielu elementów, które pojawiają się w głowie autora w jedną piękną całość, w taki jeden model, który później przyjemnie się czyta, tak jak przyjemnie czyta się książkę Odmęt Jacka Łukawskiego, bo właśnie z autorem za chwileczkę się spotkamy, ale nie będziemy mówić o książce, chociaż będziemy, ale tak trochę na okrętkę, dlatego że porozmawiamy sobie dziś o turystach, którzy pojawiają się w Chęcinach po przeczytaniu właśnie książki i podążają śladami bohaterów, próbując odnajdywać te wszystkie zakątki i zakamarki, które przecież w książce ukazane są wyjątkowo szczegółowo, bo Chęciny, jakby na to nie patrzeć, są jednym z bohaterów tego właśnie kryminału i wypadają całkiem nieźle.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Zgodnie z zapowiedzią, razem z Jackiem Łukawskim sprawdzam, czy w Chęcinach zauważalna jest turystyka literacka. Czy autor kryminału Odmęt zauważył to, że turyści przyjeżdżają i podążają śladami głównego bohatera, czyli Damiana Wolczuka?
3: Tak, i przyznam się szczerze, nawet sam byłem zaskoczony skalą, bo marzyłem o tym, pisząc tę książkę, żeby właśnie ona, że miałem taką cichą nadzieję, że może ona kogoś zachęci do tego, żeby odwiedził kiedyś Chęciny, jak będzie przejazdem przez Świętokrzyskie, ale okazało się, że bardzo dużo ludzi właśnie po przeczytaniu tej książki zdecydowała się na to, żeby odwiedzić Chęciny, żeby w ogóle odwiedzić Świętokrzyskie i potrafili przyjeżdżać dosłownie z końca kraju, bo gdzieś nad morza, po prostu zewsząd. I ja byłem naprawdę szczerze zaskoczony, jak wiele osób do mnie pisało tam przy

0: przez media społecznościowe, czy na przykład na maila, czy dzwoniło, jeżeli miał mój numer, dziękując za to, za tą książkę i właśnie mówiąc, że tak, oni przyjechali, oni jadą, albo przyjechali właśnie tylko i wyłącznie dlatego, że przeczytali tą książkę i zdecydowali się z tego względu przyjechać, zwiedzić Chęciny. I takie głosy docierały do mnie nie tylko właśnie przez jakąś pocztę, czy przez media społecznościowe bezpośrednio, ale bardzo dużo ludzi znajomych po prostu mi mówiło, że oni się sami spotykali z ludźmi, którzy właśnie przyjeżdżali i mówili, tak, oni tutaj przyjechali z tą książką, nawet chodzili po Chęcinach gdzieś właśnie niosąc tą książkę, sprawdzając sobie, gdzie tam była akcja i sprawdzając, jak to czy zdołają przejść właśnie tymi śladami bohaterów. I to do dzisiaj, z tego co wiem, to do dzisiaj właśnie się zdarza, że ktoś przyjeżdża do Chęcin, bo przeczytał sobie książkę, bo na przykład wcześniej mijał Chęciny tylko w drodze z Krakowa do Warszawy, czy z Warszawy do Krakowa, a dopiero po lekturze Odmętu zdecydował się, że warto zajrzeć, warto zwiedzić, warto po prostu przyjechać.
1: Wie pan co, panie Jacku, tak teraz przyszło mi do głowy, że Sandomierz ma ojca Mateusza, a Chęciny mają Łukawskiego, tak? Takie jakieś skojarzenie. Zbrodnia przyciąga do miasta, bo to trzeba przyznać. Oczywiście to jest inny kaliber, ale jednak...
0: Stanowczo.
1: Ale jednak skojarzenie takie mi się nasunęło. Wiem, że oprócz Odmętu kolejne pana powieści również są w Świętokrzyskiem osadzone.
0: Tak, zgadza się. Kontynuacją Odmętu jest Potrzeb, którego akcja dzieje się już w Kielcach. Głównie w Kielcach. Natomiast moja najnowsza książka to jest bardziej thriller psychologiczny, którego akcja znowuż jest osadzona w pobliżu, w takiej niewielkiej miejscowości w pobliżu Kielc. Ta miejscowość jest taka nieistniejąca naprawdę, ale są zaakcentowane Kielce, bohaterowie nawet odwiedzają Kielce. No, nie mogłem sobie pozwolić, znaczy nie mogłem sobie nie pozwolić na to, żeby te Kielce umieścić. No, jak jednak jestem stąd i to jest mój rejon, który uważam, że jest na tyle piękny, na tyle wspaniały, że no, trzeba go wręcz promować. Bo nie wiem, czy pan zwrócił uwagę na to, że w sumie w Świętokrzyskim mamy wszystko. Mamy góry, mamy doliny, mamy jeziora, mamy rzeki. Jakąkolwiek turystykę byśmy nie chcieli, to mamy i czegokolwiek byśmy nie chcieli w sumie zobaczyć, poza morzem oczywiście, to też mamy.
1: No chociaż więc parę lat temu były takie zakusy, żeby stworzyć tak zwane właśnie Morze Chęcińskie.
0: Tak, zgadza. Znaczy to nie parę lat temu, tylko parę dziesiąt lat temu, ale parę lat temu w końcu ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu i go już wykreślono, jak to się mówi.
1: Ale to by była opowieść już na zupełnie inną historię, jak nie powstało Morze Chęcińskie. O tym może kiedyś porozmawiamy, a jak na razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim i waszym gościem był Jacek Łukawski, autor kryminału Odmęt.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Co jest grane w Świętokrzyskim?
1: Co by tu na początek wam powiedzieć? No może na przykład po prostu dobry wieczór dla tych wszystkich, z którymi jeszcze się nie słyszeliśmy, a właśnie dla nich informacja pojawia się taka, że słuchacie magazynu Co jest grane w Świętokrzyskiem na antenie Radia Złote Przeboje 93,2 FM. Michał Pustuła, zapraszam. Co dziś i czym będziemy się zajmować? Słuchajcie, wybierzemy się do Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie i opowiemy sobie o pewnym wyjątkowym eksponacie, ale o szczegółach mojej rozmowy z dyrektorem Janem Przypkowskim dowiecie się, jeżeli zostaniecie z nami, do czego zresztą serdecznie zachęcam, bo uwierzcie mi, że będzie to historia, która jest niebywałą historią i warto ją po prostu poznać. Oprócz tego wybierzemy się także na Karczówkowskie Wzgórze z powodu pewnej legendy, która jest związana między innymi z tym, co na Karczówce, między innymi z tym, co w Kieleckiej Katedrze, no i między innymi z miejscami mocy wszelkiego rodzaju w naszym regionie. No to co, otwieramy w takim razie czakrany i chłoniemy moc z 93,2 FM. Na początek Jędrzejów, później Kielce.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Dziś w magazynie Co jest grane w Świętokrzyskiem odwiedzamy Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie, ale nie będziemy mówić o wystawach, które pojawiają się, czyli są wystawami czasowymi, ale spróbujemy opowiedzieć o najciekawszych eksponatach albo najciekawszym eksponacie znajdującym się w zbiorach muzeum. Ze mną Jan Przybkowski, dyrektor muzeum. Witam, panie dyrektorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie dyrektorze, no nie ukrywam tego, że zadzwoniłem wcześniej i poprosiłem o przygotowanie wypowiedzi na temat najciekawszego eksponatu znajdującego się w zbiorach muzeum i no nie ukrywajmy też tego, że był to chyba twardy orzech do zgryzienia, żeby taki eksponat znaleźć, prawda?
3: Tak, pytanie okazało się bardzo trudne, ponieważ w naszym muzeum jest tak dużo bardzo ciekawych, intrygujących, niezwykłych eksponatów, że ogromnie trudno jest wybrać jeden i przyznam, że to się chyba nie udało. Udało mi się wybrać jeden z, ale tak, żeby był taki jeden w cieniu, którego są wszystkie inne, to obawiam się, że nie w naszym muzeum.
1: No to uchylmy rąbka tajemnicy, zdradźmy naszym słuchaczom, co takiego wśród tej pokaźnej, wśród tych pokaźnych zbiorów należących do Muzeum Przybkowskich w Jędrzejowie zostało wybrane. I przy okazji warto wspomnieć, że to absolutnie subiektywna opinia, chyba tak mi się wydaje.
3: Tak, jak najbardziej. Ja pozwolę sobie tytułem wstępu powiedzieć, że nasze zbiory są bardzo wielowątkowe. Oczywiście najbardziej znana część naszej kolekcji to są zbiory zegarów słonecznych, największe w Polsce i jedne z największych na świecie. Ale właśnie nie o zegarach chciałem państwu powiedzieć, natomiast o pewnym obiekcie, który jest tak jakby pokrewny z tą naszą główną kolekcją. Otóż warto powiedzieć, że jedną z takich części naszych ekspozycji stałych to są tak zwane apartamenty pałacowe. To są taki zespół pomieszczeń, w których kiedyś tam mieściło się mieszkanie aptekarza, bo w jednej z naszych kamienicy z XVIII wieku kiedyś mieściła się apteka i mieszkał aptekarz. Nie wiemy, jak wyglądało to jego mieszkanie, ale w pewnym momencie poprzedni dyrektor muzeum zdecydował, że w tym miejscu, gdzie było kiedyś mieszkanie aptekarza, urządzi się takie apartamenty jak w jakimś dużym pałacu, a to po to, żeby móc w jednym miejscu w sposób naturalny i atrakcyjny pokazać różne obiekty, które muzeum wzbogaciło się w ciągu swego istnienia, czyli meble, zabytkowe obrazy, rzemiosło artystyczne i stworzyć z tego taki zespół pomieszczeń, gdzie te wszystkie sprzęty będą w naturalny sposób wyglądać. Tak się składa, że każdy z tych sprzętów ma nieraz bardzo skomplikowaną, a nawet powiedziałbym pokręconą historię i również ze względu na to wybrałem dzisiejszy obiekt.
1: No to w takim razie zdradźmy i powiedzmy, co to takiego jest, o czym dziś sobie opowiemy.
3: Otóż w salonie malinowym zwraca uwagę piękny, pokaźnych rozmiarów obraz, portret astronoma. Obraz przedstawia brodatego mężczyznę, nieco starszego, takich szlachetnych rysach i zamyślonym wyrazie twarzy. Astronom siedzi jest przedstawiony w pozycji siedzącej i ma obok siebie fragment stołu, trzyma w ręku cyrkiel, ma księgi i globus nieba. Duży globus, na którym można rozpoznać gwiazdozbiory i personifikację tych poszczególnych gwiazdozbiorów. Obraz sam sobie jest bardzo piękny, widać na oko, że jest to malarstwo barokowe, natomiast bardzo ciekawa była jego historia. Historia zresztą nie do końca rozwiązana. Otóż obraz został zakupiony do zbiorów muzeum w 1968 roku od niejakiego pana Włodzimierza Grabowskiego z Krakowa. nazwisko niby popularne i powszechne, natomiast nie był to zwykły pan Grabowski, lecz potomek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. Król Stanisław August Poniatowski pojął za żonę, za morganatyczną małżonkę Elżbietę Szydłowskich-Grabowską i według przekazu rodzinnego tenże obraz, portret astronoma, należał kiedyś do kolekcji Stanisława Augusta. Został przez niego potem podarowany właśnie Elżbiecie Szydłowskiej-Grabowskiej i w tej rodzinie był przechowywany z pokolenia na pokolenie, aż w końcu został kupiony do naszego muzeum. Więc fakt posiadania obrazu z kolekcji królewskiej jest już bardzo intrygujący, jako że kolekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego została rozproszona i teraz no, poszczególne jej obrazy są tropione przez badaczy. Ale to nie wszystko. Ponieważ do tego dochodziła jeszcze bardzo duże emocje, polegające na tym, że według tego ustnego przekazu ten obraz miał być zakupiony we Włoszech dla króla przez jego nadwornego malarza Marcello Bacciarellego jako, uwaga, dzieło Petera Paula Rubensa, flamandzkiego malarza barokowego, którego ceny obrazów są niebotyczne. Do tego obrazu sprzedający dołączył również dokument. Była to odręcznie napisana opinia z 1922 roku, gdzie profesor Wilhelm von Bode z Berlina entuzjastycznie napisał, że według jego wiedzy i po obejrzeniu obrazu jest on absolutnie przekonany, że mamy do czynienia z prawdziwym dziełem Petera Paula Rubensa. No więc emocje były dosyć duże, bo okazałoby się wtedy, że no, jesteśmy w czołówce muzeów polskich, mając taki obraz. No niestety na początku lat 70. obraz został oddany do konserwacji, gdzie został dokładnie prześwietlony, sprawdzono wszystkie jego warstwy malarskie, okazało się, że był on trochę przycięty. No w każdym razie na pewno wykluczono autorstwo flamandzkiego mistrza. Określono wówczas jego powstanie jako szkoła hiszpańska z XVII wieku. No i nic, okazało się, że nie mamy Rubensa, ale nie zmienia to faktu, że obraz jest bardzo piękny. A na pamiątkę tej historii i tych emocji, które jej towarzyszyły, obraz dziś jest eksponowany w salonie malinowym, a po jego obu stronach zawiesiliśmy ryciny, z których jedna jest portretem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, a druga jest to portret Petera Paula Rubensa.
1: Piękna historia. Myślę, że więcej takich można poznać, odwiedzając Muzeum Przybkowskich, do czego bardzo, bardzo serdecznie zachęcamy. A za dziś dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem, opowiadając o tym wyjątkowym obrazie, który można zobaczyć w muzeum, mówił Jan Przybkowski, dyrektor muzeum. Dziękuję, panie dyrektorze.
3: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: No mam dla was propozycję tak zwaną nie do odrzucenia. Po pierwsze, propozycja jest taka, żebyście po prostu zostali z nami na 93,2 FM z magazynem Co jest grane w Świętokrzyskiem. To moja pierwsza propozycja. A po drugie, to chciałbym wam zaproponować czerpanie. Czerpanie energii, czerpanie mocy, czerpanie wszystkiego, co poprawi nasze samopoczucie wprost z czakramu, który podobno znajduje się na Karczówkowskim Wzgórzu, o czym między innymi opowie nam przewodniczka Dorota Czesak.
4: Karczówka, wspaniałe miejsce, miejsce mocy, dlatego że tam znajduje się nasz świętokrzyski czakram. Także warto tam pójść. Ja osobiście Karczówkę bardzo lubię. No to miejsce coś w sobie ma.
1: Czerpanie karczówkowskiej mocy może zostawimy na takie indywidualne wycieczki i osobiste przebywanie na Karczówce. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli o pewnej legendzie, która związana jest z Kielcami, a także i z gwarkami, którzy pracowali na Karczówkowskim Wzgórzu. No i z bryłami galen, które zostały wydobyte według tej właśnie legendy na Karczówce. Z tych galen powstały wyjątkowe rzeźby. Jedną można zobaczyć w Kieleckiej Katedrze, druga znajduje się właśnie w klasztorze na Karczówce.
4: Gwarek Hilarymala w XVII wieku na Karczówce właśnie miał wydobyć galenę. Tak naprawdę trzy potężne samorodki miał mieć przed tym wydobyciem sen. Przyśniły mu się trzy konie, które kopytami uderzały w jedno miejsce i kiedy on się obudził, postanowił to miejsce odnaleźć. Oczywiście możemy ubarwić historię, że nie miał co jeść, nie miał co pić, wziął ostatni bochen chleba. Żona oczywiście się nie godziła, wyrywała mu ten bochen chleba z rąk. Mala po prostu wyszedł z domu, zaczął kopać, kopał dosyć długo i odkrył trzy potężne samorodki galeny, które potem przekuto w święte figury, uznając, że to moce nieczyste brały udział w odkopaniu tych samorodków. Także na karczówce mamy postać świętej Barbary, wyjątkowe dzieło, wspaniałe. Patrząc na tę rzeźbę, wydaje nam się, że szata świętej Barbary płynie. Także warto to rzeczywiście zobaczyć, bo szczerze powiem, że nie wiem, gdzie są takie rzeźby.
1: To jeżeli już jesteśmy przy kopaniu i przy świętokrzyskich ciekawostkach wszelkiego rodzaju, to chyba trzeba wspomnieć także o tym, że Kielce nazywane są takim kamieniołomem pod gołym niebem, bo mamy te wszystkie wydobycia, o których mówiliśmy na Karczówkowskim Wzgórzu, no i mamy dwa rezerwaty przyrody, czyli Wiecznie oraz rezerwat na Ślichowicach. Tam także warto się wybrać.
4: Warto, zwłaszcza na Wiecznie. Nie, dlatego, że tam od kilku lat wybudowano obiekt na skalę europejską. Jest to Centrum Edukacji Geologicznej, które też będzie w jakiś sposób przerabiane, żeby nadążyć za nowoczesnymi trendami. Na Wietrzni w Centrum Edukacji możecie Państwo pospacerować dnem Dewońskiego Morza, dlatego że około 360 milionów lat temu cały nasz teren, tutaj Kielc, pokrywało morze, ciepłe, płytkie, w którym żyły różne organizmy morskie, także w geocentrum można pospacerować, można te organizmy morskie zobaczyć, można zobaczyć tetrapoda słynnego, którego ślady odnaleźli nasi geolodzy w Zachełmiu.
1: A jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak potężne są działania sił natury, to lepiej, żeby wybrał się na Ślichowice i zobaczył obalone skały.
4: Rzeczywiście tam jest fałd obalony albo odwrócony. Możecie sobie to Państwo wyobrazić na przykładzie tortu. W torcie mamy poszczególne placki ułożone poziomo. No i wyobraźcie sobie, że nagle idziecie z tortem i przewracacie się o próg. I ten tort się po prostu obala, tak? Te placki się przewracają i na Ślichowicach dokładnie mamy taką sytuację. Naukowcy z całego świata przyjeżdżają na Ślichowice i się zastanawiają, jak potężne siły pod ziemią musiały zadziałać, że ten fałd nam się obalił.
1: A najlepiej to po prostu wybrać się samemu i zobaczyć, cóż takiego jest niezwykłe na kieleckich Ślichowicach i przyciąga naukowców z całego świata. A przy okazji tego przewróconego tortu, no to nie wiem jak wy, ale ja powoli robię się głodny, ale to jeszcze nie pora absolutnie na kolację. Dorota Czesak przed momentem na naszej antenie świętokrzyska przewodniczka opowiadała o Karczówkowskim Wzgórzu, o legendzie, o galenach oraz o rezerwatach. Dziękujemy bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już w poniedziałek od 6. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja.